fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: A już teraz punktualnie o godzinie 6:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, na które serdecznie zapraszam. 6:00 punktualnie, dzień dobry.
1: Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
2: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
1: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
1: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiające od 11 do 12,5 tysiąca złotych.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
5: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
1: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
6: Chude mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
7: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
6: Też będą świetnym źródłem białka.
1: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzóz.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 13 stopni mamy w Sochaczewie. Mogłoby być troszeczkę więcej, ale nie ma co narzekać. Miejmy nadzieję, że ten dzień się rozkręci. Jak nie ten, to kolejny wiatr do 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, ale z chmurami, z szansą na przelotne opady. A jutro 23-24 stopnie, ale ze słońcem. I tego słońca w tym tygodniu ma nie brakować. Przynajmniej do piątku. W piątek jeszcze cieplej, ale za to z przelotnymi opadami deszczu i tego deszczu może być naprawdę sporo. Niedziela i sobota pogodne z temperaturami na poziomie 22-23 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
0: A zaczynamy od takiego pięknego hymnu Jugopolis. Paweł Kukiz, Miasto budzi się. Za moment Weekend Meduza, chociaż do tego weekendu to jeszcze trochę trzeba poczekać. 24 sierpnia, właśnie w poniedziałek, Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna, Michalina i Emilia świętują imieniny. Mamy dzień Windowsa, dzień zdegradowania Plutona. No i mamy poniedziałek, który atakuje znienacka, moi drodzy, więc bądźcie przygotowani. Bądźcie przy Radio Sochaczew albo przy kawusi na dobry początek. Wspólnej kawusi to proponuję. Witam was ciepło.

oj tak, ładnie to wybrzmiało. 12 minut po 6, Joy za moment i Grzegorz Krzyży oczywiście, kochanie, to ja. No i kalendarium w Radiu Sochaczew, moi drodzy. A później porozmawiamy o tym wszystkim, co działo się w mieście w ten weekend i o tym wszystkim, co sprawiło, że my będziemy mówić jeszcze długo, długo, długo o tym, co działo się w mieście.

0: 19 minut minęło od 6, tu Radio Sochaczew i Grzegorz Chyży. No i oczywiście kalendarium na 94,9, moi drodzy. Mamy 24 dzień sierpnia dziś. Tego dnia właściwie w historii no troszeczkę się działo. 1456 rok. Zakończenie druku pierwszej wersji Biblii Gutenberga. W 1572 roku pogrom hugenotów w Paryżu i potocznie zwany Nocą Świętego Bartłomieja. W 1880 roku w Ratyniu w Wielkopolsce spadł meteoryt, a w 1945 roku utworzono Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 roku mieliśmy premierę komedii filmowej Poranek Kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

27 minut po godzinie 6. Ewa Max, moi drodzy, no i ważna informacja związana z weekendem, co prawda nie festiwalowym, ale sportowym, no bo swój mecz, pierwszy mecz w sezonie wygrali nasi rugbyści, ekipa Orkana Sochaczew, i to jest budujące, pod wodzą nowego trenera Tomasza Malesy, nowego starego trenera tak naprawdę, ale najważniejszy jest wynik z Lechią Gdańsk. Udało się wygrać i o to chodzi. Kolejny mecz wyjazdowy, co prawda w Białymstoku, ale dobre początki na przetarcie, o to chodziło. Co jeszcze działo się w sporcie naszym lokalnym? O tym wszystkim po godzinie 9, 17 i 20 w naszych serwisach.

0: Radio Sokaczew.
1: No, za moment zerkniemy sobie w internety, bo za nami 3 dni fantastycznej muzyki i porozmawiamy sobie o przygodach organizacyjnych tych wszystkich, którzy dokładali cegiełki do tego, byśmy mogli wspaniale bawić się przez miniony weekend. Działo się także, jak wspominałem, w kwestii sportowej, bo nie tylko rugbyści nasi grali, ale było także kilka imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji właśnie w Sochaczewie, moi drodzy. A co jeszcze w świecie słychać, to też dla was sprawdzimy, bo 27 minut dzieli nas od pełnej godziny od 7, więc trzeba te minuty jakoś nieźle zagospodarować, prawda?
0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600 Lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 7 minut do godziny 7 za moment Skubas. Życie jest piękne i to jest recepta naprawdę na to, by dobrze się nastawić na cały tydzień, by celebrować takie chwile jak miniony WSC Festival, bawić się, gdy jest na to okazja, i hałasować, gdy można pokrzyczeć w rytm kawałków naszych ulubionych wokalistów, czyli po prostu celebrować to wszystko, co się dzieje. A jak chcecie dowiedzieć się, co się działo, to musicie słuchać Radia Słuchacze. Poza tym o godzinie 7 wiadomości te najważniejsze z kraju i ze świata, także te lokalne, i dzisiaj na pewno będziecie informowani na bieżąco o tym wszystkim, co działo się przez 3 dni festiwalowe w całym naszym pięknym mieście.
1: Dzień dobry, lato!

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest siódma, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: PET Sochaczew informuje o utrudnieniach w rejonie Kochanowskiego. Te mają związek z budową zakładu geotermalnego. Atria i Antares, placówki opiekuńczo-wychowawcze w Sochaczewie z dofinansowaniem z CPK. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Rybno, gdzie trwa realizacja zadania związanego z modernizacją sieci wodociągowej. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Trwają prace związane z budową zakładu geotermalnego w Sochaczewie. Roboty prowadzone są obecnie w rejonie nowo powstającej ciepłowni w pasie drogowym ulicy Kochanowskiego. Pod ziemią układana jest tam infrastruktura liniowa, rurociąg wody geotermalnej oraz sieć ciepłownicza. W związku z prowadzonymi pracami w rejonie ulicy Kochanowskiego mogą występować utrudnienia w ruchu. Kierowcom, którzy chcą ominąć rejon prowadzonych prac, zaleca się objazd ulicami zgodnie z ustawionym oznakowaniem.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: 26 projektów z powiatu sochaczewskiego zostało zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu Lokalnie z CPK. Wśród nich są dwa wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares. Oba projekty są ze sobą powiązane i mają charakter ekologiczny.
11: Złożyliśmy tutaj wniosek o nasadzenia, zarówno w jednym, jak i w drugim domu. Złożyliśmy wniosek o zbieranie wody deszczówkowej i o szkolenia. Szkolenia, które są ważne w zakresie ekologicznego znaczenia wody w środowisku. Będziemy mogli deszczówkę pozbierać, żeby później podlewać te nasadzone kwiaty, które będziemy mieli, czy krzaczki.
10: Mówiła dyrektor placówek Monika Wideńska. W sumie oba domy dziecka otrzymają na ten cel ponad 34 tysiące złotych. Czas na informacje z gminy Rybno. Realizowano tu kolejny etap zadania związanego z budową i modernizacją systemu wodociągowego. Tym razem dokonano prac związanych z wymianą zaworów. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
12: Wymieniono 18 wyeksploatowanych zasuw liniowych, a także zamontowano dwie nowe zasuwy, które usprawnią funkcjonowanie sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 130 tysięcy złotych. Zasuwy liniowe są jednym z najważniejszych elementów sieci wodociągowej. Umożliwiają szybkie odcięcie dopływu wody podczas awarii lub prowadzenia prac, dzięki czemu ograniczony zostaje zasięg ewentualnych przerw w dostawie wody.
10: To element szerszego zadania związanego również z budową sieci wodociągowej i wymianą hydrantów. Zadanie realizowane jest przy dużym udziale środków pochodzących z Polskiego Ładu. Całkowita wartość inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
13: Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu, jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
14: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
15: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
14: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
15: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
14: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
13: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, a dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? No, chcemy jeszcze lata, prawda? Ja nie godzę się na to, byśmy już mieli witać się z jesienią, a wszystko na to wskazuje, że te dni słoneczne będą przeplatane chłodniejszymi nocami, ale taka kolej rzeczy. Natomiast cieszmy się tym tygodniem, bo będzie trochę słońca. 23 stopnie już jutro, 26 w czwartek, 28 w niedzielę i ma być sporo słońca poza deszczowym piątkiem, 22-23 w nadchodzący weekend. No i dziś maksymalnie 19. W tym momencie mamy jakieś 15 stopni i mogłoby być cieplej, no ale nie jest, więc nie ma co narzekać. Wiatr do 20 km na godzinę, moi drodzy.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, lato!
18: 94,9 FM.
9: W Sochaczewie mieliśmy Króla Latino wczoraj i dzisiaj mamy w Radiu Sochaczew Króla Latino Enrique Iglesiasa prościutko z Hiszpanii. Be with you, taka balila... Tak jest, tak to jest, jak człowiek za szybko i za dużo chce. Taka ballada, moi drodzy. Analisa Sinceramente też za moment, a potem hit dnia po polsku pośpiewamy sobie z męskim graniem. 7 minut, 6 minut właściwie po godzinie 7, 24 dzień sierpnia. Witam was cieplutko na falach Radia Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

No, to posłuchane. 20 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Sandra, Maria, Magdalena dokładnie. Kalendarium było, a za moment zerkniemy na tusłuchacze.pl i porozmawiamy sobie także o pocztówkach, które są może nieco archaiczną, ale nadal sympatyczną i wspaniałą formą pozdrowień, moi drodzy. A ja mam dwie takie wspaniałe pocztówki, o których wam opowiem za moment w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666. Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
2: Dzień dobry, lato!
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Fajne warunki drogowe dziś. Pogoda dopisuje, a kierowcy jak zawsze wybierają najchętniej Aleję Sześćsetlecia i Warszawską. Tutaj na światłach trochę musicie postać. Wolniej przejazd przez miasto właśnie tym odcinkiem przebiega, ale w pozostałych miejscach ruch odbywa się płynnie. Auty nieco więcej także w okolicy Trojanowa, także na Piłsudskiego, Okrzei, Olimpijskiej, czy chociażby na obwodnicy, z tym, że tutaj nie ma żadnego dłuższego oczekiwania na przejazd poza odcinkiem między 15 sierpnia, 50 i Żerardowską. Tutaj dojazd do ronda chwilę może zająć od tej strony, ale poza tym w wielu miejscach już jeździcie bez żadnych utrudnień. 50 dojeżdżacie do A2, spora aut także na 92 w kierunku stolicy i to też zaskoczeniem nie jest. 580 wygląda bardzo dobrze, no a już teraz przez większe miejscowości pojedziecie nieco wolniej, także na odcinku właśnie tych dwóch dróg. A2 dojeżdżacie praktycznie do samego Pruszkowa bez utrudnień, a potem nieco większy ruch w okolicy węzła Konotopa.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
7: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry, lato.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: 12 minut do godziny 8, moi drodzy, a ja postanowiłem, korzystając z okazji podczas niedzielnego meczu zwycięskiego naszych rugbystów, zadać byłemu już trenerowi Maciejowi Brażukowi bardzo ważne pytanie związane z jego funkcją.
1: Panie trenerze, byłem przekonany, że trener Maciej Brażuk, że trener to pierwsze imię, a tu taka zmiana.
2: Nie, no powiem szczerze, jest miło, fajnie, że jest jakby taki feedback, ludzie odbierają to bardzo pozytywnie. Z jednej strony oczywiście jest w tej chwili jakby zakończenie pewnej przygody jako trener główny. Nie wiadomo, czy kiedyś ona po raz kolejny nie wróci, ale na dzień dzisiejszy mamy dwóch wspaniałych trenerów. Trzeba ich wspierać, trzeba im pomagać jak najlepiej. Przede wszystkim kibicować tej drużynie, bo ta drużyna jest dalej prorozwojowa i tutaj musimy wspólnie dążyć do tego, żeby w kolejnych latach walczyć o medale. A ja na pewno będę w pobliżu i też jestem jakby do dyspozycji tej ekipy.
0: I o to chodzi. A w tym sezonie drużyny prowadzą trener Tomasz Malesa i jego asystentem jest zawodnik Mateusz Pawłowski. Trzymamy kciuki za ten duet.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
0: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
6: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
5: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
6: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
5: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
6: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Na zegarze 8 w studiu, znaczy w studiu. W Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości.
13: Pracowity weekend sochaczewskich strażaków. Kilkadziesiąt interwencji w dwa dni. To efekt wichury, która przetoczyła się przez nasz powiat. W tym serwisie o WSC Festiwalu, którego trzecia edycja przeszła do historii. Będzie też o kocie Filemonie, który stanął na placu Kościuszki obok Bonifacego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 42 interwencje w sobotę, 19 kolejnych w niedzielę. To bilans wyjazdów strażaków z powiatu sochaczewskiego do usuwania skutków burzy i silnego wiatru, które przetoczyły się przez nasz region. Strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych na jezdnie drzew, ale też do zabezpieczenia zerwanych linii energetycznych. W związku z wichurą część mieszkańców naszego powiatu została pozbawiona dostępu do prądu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Trzecia edycja WSC Festiwalu przeszła do historii. Po klubowym piątku przyszedł czas na mocne uderzenie w rytmie hip-hopu. Sochaczew bawił się zatem przy rapowych brzmieniach. To klimaty burmistrza Sochaczewa Daniela Janiaka, z którym rozmawiał nasz redakcyjny kolega Oskar Tomczyk.
14: Jak było?
15: Powiem tak, no chyba pan redaktor zobaczy na mojej twarzy to, co na kilkudziesięciu tysięcach twarzy osób, które są dzisiaj w Sochaczewie. Wielka radość i takie szczęście widziałem w nich. Chyba pan redaktor zobaczy na mojej twarzy to, co na kilkudziesięciu tysięcach twarzy osób, które są dzisiaj w Sochaczewie. Wielka radość i takie szczęście widziałem w nich i taką wolność, ale też taką też dumę, że w Sochaczewie jest takie bardzo ważne wydarzenie. Kończy się ostatni koncert Guziora, natomiast dla takich chwil warto to organizować.
13: Na miejscu Oskar Tomczyk rozmawiał też z uczestnikami imprezy.
16: Uważam, że organizacja na najwyższym poziomie, artystów jest naprawdę dużo. Myślę, że ludzie są zachwyceni, bawią się pod sceną.
17: Ja uważam, że wszyscy bawią się bardzo dobrze, my również. Dzisiaj w roli gości, wczoraj również.
18: Czyj koncert wczoraj Wam się podobał najbardziej? Koncert czy też występ?
16: Myślę, że od początku wysoki poziom, jednak nasze serca skradł DJ Dziekan, który porwał tłum, a zaraz po nim Trips.
13: Filemon oficjalnie powitany na placu Kościuszki. Kociak dołączył do starszego przyjaciela Bonifacego. Za nami oficjalne odsłonięcie odlanej z metalu figury. Wydarzenie otworzył pomysłodawca całej akcji, burmistrz Daniel Janiak.
15: Ten projekt już jest bardzo żywy. Dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, jak ogólnopolskie stacje radiowe zapraszają do Sochaczewa. Mówią o kotach sochaczewskich, ale też ja się bardzo cieszę, że lokalna gastronomia. Mamy już lody o smaku Bonifacego, Filemona i kolejnych wiele elementów, które podkreślają to, że te koty naprawdę są, drodzy Państwo, z Sokaczewa. Mówiąc żargonem młodzieżowym, bo też jesteśmy podczas drugiego ogólnopolskiego zjazdu rad młodzieżowych i są tutaj rady z całej Polski, Was witam bardzo, bardzo serdecznie i cieszy mnie, że cała Polska przyjechała do Sokaczewa, to mówiąc takim slangiem młodzieżowym, tylko najlepsze kocury teraz są na placu Kościuszki.
13: Autorem przygód kota Filemona jest związany z Sochaczewem od dziesięcioleci Marek Neyman, którego fakt pojawienia się kocich pomników w naszym mieście bardzo wzrusza i cieszy. Jak podczas spotkania zdradził autor, rzeźb ma być więcej.
8: Do kompletu jeszcze brakuje dziadka i babci, ale pan burmistrz, który jest autorem i ze swoją zastępczynią tego pomysłu, obiecują, że i dziadek i babcia kiedyś tutaj zawitają.
13: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
14: Zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litr.
19: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
14: Mówi Magdalena Robak z e-petrol.pl.
20: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 złotego za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 5 minut po godzinie 8, a w Sochaczewie 14 stopni i jakby ten licznik temperaturowy się zatrzymał. A wczoraj, jak było temperatura śpiewane na Podzamczu, to było zdecydowanie goręcej. No ale cóż, jak mawia klasyk, festiwale festiwalami, do zobaczenia za rok, a tu mamy poniedziałek i trzeba się skupić na tym, co ważne. Wiatr do 15 km na godzinę, dzisiaj maksymalnie 20 stopni, ale z chmurami, więc będzie chłodniej, 22 stopnie jutro, 26 w czwartek i do 28 w piątek, ale może być to deszczowy piątek i burzowy piątek, więc zobaczymy, jaki to będzie piątek. Ale

0: Piątek to zawsze piątek, prawda?
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
0: 6 minut po godzinie 8, moi drodzy, the one and only na początek, potem NA, a dziś mamy 24 dzień sierpnia, do tego wszystkiego dziwna, wyjątkowa i kosmiczna kartka w kalendarzu, czyli dzień zdegradowania Plutona. Co to takiego, o tym opowiem wam za moment, ale będziecie zaskoczeni.

13 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, ja tutaj sięgam przed siebie, bo mam piękne widokówki, piękne pocztówki, które wysłaliście do nas. Jedna jest z Łeby, Łeba piękne, szerokie plaże, fantastyczna miejscowość. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich słuchaczy, śle słuchaczka i dla nas pozdrowienia, czyli Jola, którą gorąco pozdrawiam. No i z Ustki dostaliśmy fantastyczne zdjęcie, bo jest i syrena, i foka, i mewa, i piękne widoki. A to wszystko właśnie cześć z pozdrowieniami, przesyłamy pozdrowienia z urokliwej krainy w Kratę od pięknej usteczkowej syrenki. Choć słońce nam mocno nie praży, to spędzamy miłe chwile na plaży. Pozdrowienia przesyłają Dorota i Elżbieta. Ja wam bardzo dziękuję i pamiętajcie, że w tej miłości do polskiego morza to trzeba mieć prawdziwą pasję i trzeba naprawdę kochać to morze i jeździć tam nie ze względu na pogodę. I naprawdę, jeżeli ktoś jedzie nad morze i mówi, że miał tydzień słońca, to na 100% kłamie. Polska pogoda w Kratę nad morzem to jest normalnie, powinno być jakimś zastrzeżonym znakiem towarowym, tak myślę. Natomiast to nie znaczy, że nie można gdzieś tam w pelerynce przeciwdeszczowej i w japonkach się świetnie bawić.

0: 21 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Dzisiaj w kalendarzu wyjątkowa kartka, ponieważ mamy dzień zdegradowania Plutona. I Pluton żył sobie w spokoju. Latał, dryfował dookoła Słońca po orbicie, aż tu nagle Międzynarodowa Unia Astronomiczna stwierdziła, że Pluton nie może zaliczać się do grona planet, bo jest za mały. I obecnie oficjalnie jest uznawany za planetę karłowatą, czyli nie taką normalną planetę, tylko troszeczkę gorszą. No i taka Międzynarodowa Unia Astronomiczna tak sobie postanowiła i nie ma odwołania. I Pluton, no cóż, musi się z tym pogodzić, z tym faktem. Także warto wiedzieć, dzień zdegradowania Plutona właśnie dziś w kalendarzu. Co słychać w internetach, co słychać na tusochacze.pl, sprawdzę to dla Was za kilka minut.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Bonnie Tyler w Radiu Sochacze w 27 minut przed godziną 9. My zmierzamy w kierunku wiadomości z dróg. Sonia Maselik niedługo w Radiu Sochacze, a później właśnie Traffic, czyli raport z tego, co dzieje się na sochaczewskich, nie tylko ulicach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A na sochaczewskich ulicach dość spokojnie dzisiaj. Ruch odbywa się płynnie. Wiadomo, warszawską pojedziecie troszeczkę wolniej, tak jak i trojanowską i aleją 600-lecia. W pozostałych miejscach raczej przepływ samochodów wygląda normalnie. Przed rondem kuznocińskim aut nieco więcej, no i w okolicach 50 i tutaj wjazdu do miasta właśnie od strony A2. Dojazd A2 wygląda bardzo dobrze. Spory ruch także na odcinkach między Sochaczewem a stolicą na 92 i 580. Tutaj przez większe miejscowości pojedziecie wolniej. Natomiast jeżeli planujecie jakieś podróże i wyjazdy z Sochaczewa przez północne rejony, 50 w kierunku Wyszogrodu, chociażby 705 czy 577, to te drogi są przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
11: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Gloria Gaynor w Radiu Sochacze w 5 minut przed 9. Za moment wiadomości lokalne i nieco sportu, a teraz ważne podsumowanie burmistrza Daniela Janieka, bo tak rozmawialiśmy na temat festiwalu muzyki, ale jak podkreśla sam burmistrz, nie tylko o muzykę i zabawę tutaj chodzi.
1: Finał jest piękny, dla mnie wzruszający, że tyle osób poświęca swój czas, przyjeżdża do Sochaczewa. Wiecie Państwo, są takie rzeczy, o których się nie mówi. Gastronomia, hotelarstwo, wszyscy czekają na ten festiwal, bo to jest niesamowity zastrzyk dla każdego takiego przedsiębiorstwa i to też jest bardzo ważne. To jest festiwal, napędza wiele takich gałęzi i napędza taką machinę przemysłową i taką gospodarczą i przedsiębiorczą w Sochaczewie. I to jest bardzo ważne. To nie tylko koncerty, bo ktoś musi coś zjeść, gdzieś nocować i tak dalej. I to jest niesłychanie w tym wszystkim ważne.
0: No my też słyszeliśmy, że z miejscami noclegowymi w Sochaczewie było ciężko, także podczas tego wydarzenia

0: Wrażenia, jak i podczas poprzednich dużych imprez, które miasto też organizuje, współorganizuje.
1: Powiem tak, raczej w powiecie było ciężko, w całym powiecie. I ja też się dowiedziałem o nowych miejscach, które powstały i pytaliśmy, gdzie te miejsca są. Takie właśnie miejsca, gdzie można spędzić czas w weekend w Sochaczewie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Hip-Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie, na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A już teraz o 9 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
9: To był imprezowy weekend w naszym regionie. Za nami WSC Festiwal i powiatowy ekopiknik w Kampinosie. Rozmawialiśmy z osobami zaangażowanymi w oba przedsięwzięcia. W tym serwisie także o konkursie na najlepszą nalewkę w gminie Sochaczew. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas gminnych dożynek. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Za nami powiatowy ekopiknik w Kampinosie. W tym roku mimo WSC Festiwalu odbywającego się tuż za granicą powiatu warszawskiego zachodniego, amatorów tej imprezy nie zabrakło. Na miejscu rozmawialiśmy z wójtem gminy Kampinos Piotrem Grzelakiem.
10: Powiatowy ekopiknik w tym roku nie miał łatwej możliwości się pojawienia, ponieważ pogoda pewne figle płatała. Natomiast muszę powiedzieć, że cieszę się, że tutaj wszyscy, którzy tworzyli tą imprezę, stanęli na wysokości zadania. W tym miejscu dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, całej ekipie za to, że właśnie mimo trudności tą imprezę zorganizowali. Oczywiście dziękuję też partnerom wydarzenia i cieszy, że to, że już dużo osób przybyło na tą imprezę, więc mam nadzieję, że dobre wrażenia będą wyniesione.
9: Na miejscu spotkaliśmy też starostę powiatu warszawskiego zachodniego, Romualda Reszkę.
11: Mamy tłumy, jest bardzo dużo gości, więc bardzo się cieszę. Ważne jest to, że dopisała pogoda, no wczoraj jeszcze duże wichury, padał deszcz, walczyliśmy z podmokłym terenem, ale dzięki naszym strażakom się udało, także impreza na pewno zapowiada się bardzo dobrze. Na scenie wystąpią gwiazdy, także cieszę się, że możemy być dzisiaj razem.
9: Na scenie wystąpili zespół Pieśni i Piękni i Młodzi, Michał Wiśniewski oraz Warius Manx. Ekopiknik to też rozbudowana strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko i sąsiedzka integracja.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: WSC Festiwal przyciągnął tłumy. Przez 3 dni wydarzenia przez Sochaczewski Amfiteatr przewinęło się ponad 20 wykonawców. To ogrom przygotowań, podkreśla Julia Kuligowska, kierownik referatu kultury i turystyki.
12: Masa ludzi pracuje, żeby tutaj na WSC Festiwalu było wszystko dopięte. Także dzisiaj w roli organizatora tak naprawdę pracujemy cały rok. Zaczynamy już tworzyć te line-upy we wrześniu, październiku. Także cały rok pracujemy i bardzo dużo ludzi tutaj ma wpływ na to, że wygląda to tak, jak wygląda. I mamy tak fajną tą 3. edycję w tym roku.
9: 20 września odbędą się dożynki gminy Sochaczew. Już po raz drugi w ich trakcie zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszą domową nalewkę. Do udziału mogą zgłosić się osoby pełnoletnie, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z powiatu sochaczewskiego. Termin upływa 2 września. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy. Szczegóły na Facebooku gminy.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych, naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Dla Tomasza Malesy był to pierwszy oficjalny mecz w roli pierwszego trenera Orkana. Trzeba przyznać, że nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu. Swój jubileusz świętował Kacper Wróbel, który w Ekstralidze rozegrał już 100 spotkań.
15: Przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
8: Niech ten licznik kręci się dalej. Na trybunach nie zabrakło Macieja Brażuka.
16: Przyznam szczerze, że dziwnie. To doświadczenie też jest rozwijające, budujące. Z tego też można później wyciągnąć jakieś wnioski. Siedziałem dzisiaj na tej trybunie.
8: Ale nie było krzyków, korciło?
16: Korciło. Starałem się trzymać emocje na wodzy. Ciężko było, udało się. Mam nadzieję, że kolejne mecze będzie już troszeczkę łatwiej. Na pewno dzisiaj gardło było zaciśnięte. Tym bardziej, że obserwowaliśmy fajną drużynę, która zaprezentowała kilka przyłożeń.
8: Powiedział były trener Orkana. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przygotował także dwie ważne imprezy związane z festiwalowym weekendem w Sochaczewie. W sobotni poranek mieliśmy WSC Water Splash Challenge, czyli wodne wyzwanie biegowe. Chętni na wodnym torze przeszkód rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Po południu przyszedł czas na zawody rowerowe i na hulajnogach. Do pokonania był pump track w strefie aktywności nad Bzurą. Tu liczył się czas. Wyniki na tusochaczew.pl w zakładce sport. Julia Błaszczyk, medalistką Mistrzostw Świata Kadetek w Ekwadorze i to jest niewątpliwie wiadomość ostatnich dni. Zawodniczka UKS Orkan Judo w piątek nad ranem wywalczyła brązowy medal w kategorii do 44 kg. Najważniejszej imprezy w sportowym kalendarzu. Trenerem Julii jest Maciej Cichocki. Piłka nożna i falstart naszych drużyn w warszawskiej klasie B. Rezerwy Partyzanta Leszno wygrały wczoraj 2-0 z Bzurą Chodaków. Piast Feliksów przegrał z rezerwami Mszczonowianki 0-7, a rezerwy Promyka Nowa Sucha przegrały w sobotę 2-3 z Orionem Cegłów.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych, naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
8: 6 minut po godzinie 9, moi drodzy, gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu WSC Festiwalu, do tych, którzy pomagali, pracowali, do pracowników Urzędu Miasta i naprawdę to jest niesamowita sprawa, bo widać waszą i pasję, i zaangażowanie, i trochę radości, i doskonałą zabawę muzyką. I moi drodzy, czasami życie pisze niesamowite scenariusze, musisz wszystko ogarniać, a przychodzi ci jeszcze inne ważne zadanie, jak przetransportowanie jednej z gwiazd właśnie do amfiteatru. I o tym opowiem wam w tej godzinie, kto taki stanął na wysokości zadania i co to było za zadanie. Odpowiem wam, przed godziną 10:00, a zbliżamy się na razie do rozmowy z gościem dnia, bo to także obowiązkowy punkt naszego programu. Pat Benatar, Love is a Battlefield, potem Magda Bereda i Golec Orkiestra w Radiu Sochaczew. To tak na dobry początek tej godziny w poniedziałek, a poniedziałki są jakie są.
1: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
8: Z Radiem Sochaczew są najlepsze.

Nie ma to jak dobre skrzypki, moi drodzy. Magda Bereda, Goles Orkiestra. Pierwsze skrzypce. Kwadrans minął od godziny 9:00. Za moment rozmowa z gośćmi dnia. A ja przypominam, że w mediach społecznościowych Radia Sochaczew na Facebooku konkurs, gdzie do zgarnięcia są gadżety radiowe, ale także bilety na bardzo fajne wydarzenie, jak pożegnanie lata w Iłowie. Warto wziąć udział, wysyłać wakacyjne fotki, pisać o swoim urlopie i po prostu mieć szansę na nagrody. O tym później. Na razie rozmowa z gośćmi dnia. To już za momencik.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
11: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A w naszym studiu siostra Paula, redaktor naczelna Rycerzyka Niepokalanej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, szczęść Boże.
12: I siostra Paulina z tej samej redakcji.
14: Witam również, szczęść Boże.
12: Jak co roku o tej porze zapraszamy na ogólnopolskie spotkania dzieci w Niepokalanowie, spotkanie dzieci. W tym roku to spotkanie szczególne, bo jubileuszowe. Organizujecie to wydarzenie po raz 10. Myślę, że to dobra okazja, żeby przypomnieć, po co w ogóle powstał taki pomysł organizacji spotkań dla dzieci.
13: 10 lat bardzo szybko minęło. Wszystko zaczęło się w 2017 roku. Był to szczególny rok dla Niepokalanowa, dla Rycerstwa Niepokalanej. Stulecie utworzenia stowarzyszenia właśnie Rycerstwa Niepokalanej. Chcieliśmy zaakcentować ten rok w sposób szczególny, zaprosić dzieci do Niepokalanowa, przybliżyć im Niepokalanów, osobę świętego Maksymiliana. I tak właśnie powstało spotkanie dzieci ogólnopolskie. Miało być to wydarzenie jednorazowe, ale widząc na twarzach dzieci chęć i też pytania, które się pojawiały w stronę redakcji, czy to spotkanie na następny rok będzie miało miejsce, podjęłyśmy tą pracę i zadanie i zapraszamy dzieci co roku, w tym roku już po raz 10 na to spotkanie.
12: To spotkanie odbędzie się 12 września, jak co roku także wybieracie patrona każdego spotkania, co roku jest inny patron i też przy okazji powstaje figurka tego patrona, którą dzieci, uczestnicy otrzymują i to się, z tego co wiem, ta akcja cieszy ogromnym powodzeniem. To jak w tym roku Kto jest patronem i jaka będzie figurka?
14: W tym roku patronem jest święty Antoni jako przyjaciel Dzieciątka Jezus. Jego figurkę dostaną dzieci, które przybędą na ogólnopolskie spotkanie Dzieci do Niepokalanowa. Pierwszeństwo w otrzymaniu figurki mają ci, którzy się zgłoszą przez formularz, więc zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać. Później jeszcze powiemy, na jaki adres. Święty Antoni może być też patronem dzieci, ponieważ on jest wielkim przyjacielem Jezusa, jest tym, który do Jezusa prowadzi. Też bardzo kochał Matkę Bożą, a tak jak siostra wspomniała, ta duchowość rycerstwa niepokalanej nam przyświeca w sposób szczególny, więc pragniemy, żeby dzieci, które przybędą, zaprzyjaźniły się przede wszystkim z Maryją, żeby jej podało rękę, żeby z nią szły do Jezusa, żeby ją zaprosiły do swojego życia. No i ci patronowie poszczególnych spotkań również są takimi przewodnikami, takimi osobami, które pomagają w tej relacji również i z Maryją, i z Jezusem.
12: Co ważne, samo wydarzenie nosi nazwę Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie, ale ono naprawdę jest ogólnopolskie, bo z tego co wiem, przyjeżdżają dzieci z całego kraju.
13: Tak, mamy już wiele zgłoszeń, już dużo osób zgłosiło na tegoroczną edycję i tak, to są zgłoszenia z całej Polski. Oczywiście gdzieś tam tutaj ta centralna część Polski dominuje, jest najbliżej, ale są zgłoszenia i ze Śląska, i z Nadmorza, i z Podkarpacia, i tutaj Suwalszczyzna, Białystok, a więc gdzieś te miejscowości nam się w formularzu pojawiają, pokazują z całej Polski.
14: Tym bardziej myślę, że żal by było, jeśli ktoś mieszka tak blisko jak Sochacze w okolicy, żeby ze swoimi dziećmi, czy ze swoimi wnukami nie przybyć 12 września do Niepokalanowa, bo naprawdę warto.
12: Do Niepokalanowa dokładnie, czyli na teren klasztoru i bazyliki w Niepokalanowie, bo tam odbędzie się spotkanie. To,
13: tak,
12: to
13: tak,
12: przejdźmy
13: tak.
12: Już do programu, co w programie, o której się wszystko zaczyna i co po kolei.
13: Zapraszamy już z rana, można przyjechać. Około 9:30 będzie już czynna recepcja, żeby móc odebrać pakiety, jeżeli ktoś się zgłosił, czy też na bieżąco będą one kompletowane dla tych, którzy w ostatniej chwili właśnie się zdecydowali. O godzinie 11:00 w taki sposób uroczysty, oficjalny rozpoczniemy nasze spotkanie na mszy świętej, które będzie przewodniczył biskup Wojciech Osial z Łowicza. Jak co roku jest takim naszym przyjacielem i gości na ogólnopolskim spotkaniu. I po Eucharystii już zapraszamy wszystkie dzieci, opiekunów na przygotowane dla nich w tym dniu animacje, warsztaty, konkursy. Będzie też możliwość zwiedzania Niepokalanowa. To zwiedzanie Niepokalanowa już można też dokonać przed Eucharystią. Tam będą obecni bracia, czy w muzeum, czy w Straży Pożarnej, czy też tam w innych miejscach, a więc można też to już wcześniej indywidualnie dokonać. O godzinie 13:50 w trakcie też w fazie tych wszystkich animacji na scenie pojawi się pan Paweł Piechnik. Będzie razem z dziećmi tworzył komiksowego rycerza. O 14:30 pani Małgorzata Nawrocka skieruje ważne słowo do zebranych, którzy będą chcieli też się dowiedzieć, co warto przeczytać, jakie lektury czy jakie książki proponować najmłodszym. O godzinie 15:10 będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężą w tych konkursach, które będą prowadzone w trakcie spotkania. I o godzinie 15:30 planujemy koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki.
14: Ja dopowiem, jeśli chodzi jeszcze o konkursy. Jednym z konkursów jest konkurs na damę i rycerza Matki Bożej, więc zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby chłopcy przyjechali przebrani za rycerzy, a dziewczynki, żeby przyjechały w pięknych strojach dam dworu, żeby potem mogły w takim konkursie również wziąć udział.
12: Tak się dzieje? Dzieci się przebierają za rycerzy i
13: tak.
12: Damy dworu?
13: Tak, mamy no, piękny obraz, że faktycznie część dzieci już przyjeżdża przebrana, a część w trakcie gdzieś tam na placu się przebiera i podchodzi do tego stoiska i bierze udział w konkursie. A więc jest to takie piękne.
14: Natomiast te dzieci, które się nie przebiorą, będą mogły sobie wykonać własną rycerską tarczę, czy też czapeczkę damy dworu. Tutaj siostra tak powiedziała, ogólnie warsztaty, animacje, konkursy. Wiele z nich również ma taki wymiar maryjny, na przykład szlak rycerski, który dzieci, jeśli przejdą, mogą oddać się Matce Bożej, mogą zostać jej rycerzami. Jest takie miejsce jak Skarbiec Maryi, gdzie mogą złożyć swoje intencje, swoje modlitwy, czy właściwie wylosowane intencje modlitw. Czy warsztaty, gdzie mogą wykonać dziesiątek różańca, ale będą też takie bardziej po prostu zabawy, animacje, integracje, dmuchańce, które dzieci bardzo kochają, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, więc wiele, wiele atrakcji.
12: Też z okazji jubileuszu, to już wiem od was, taka specjalna wystawa za gości.
13: Tak, będzie wystawa, szykujemy taką fotogronikę tych 10 lat spotkań, które miały miejsce. Dodatkowo również każde dziecko w pakiecie otrzyma taki certyfikat uczestnictwa w 10. ogólnopolskim spotkaniu dzieci, a więc też zachęcamy właśnie, żeby podejść do recepcji, zgłosić swoją obecność, bo oprócz figurki pamiątkowej właśnie będzie też certyfikat, który nie będzie do końca jeszcze złożony, więc każde dziecko będzie mogło wziąć nożyczki, klej i sobie coś tam jeszcze z tym certyfikatem, czy tam z tą tarczą, która właśnie w takim formie, certyfikat będzie w formie tarczy, coś tam jeszcze samemu dołożyć.
12: Czyli tak kreatywnie.
13: Tak, kreatywnie, żeby się zaangażować też i włożyć w swoją cegiełkę w to spotkanie w tym roku.
12: Jak co roku też dbacie o to, żeby dzieci nie były głodne. Będzie posiłek.
14: Będzie posiłek, ciepła zupa po mszy świętej, na którą gorąco zapraszamy. W tym roku między innymi zaserwuje ją Wojsko Polskie. Na pewno będzie smacznie, jak zawsze, więc nie trzeba się martwić, że ktoś, kto przyjedzie rano, czy ktoś, kto przyjedzie z daleka, że nie będzie co jeść, bo oczywiście jest ciepły posiłek. Ten posiłek jest darmowy, tak samo jak wszystkie atrakcje, o których tutaj wspomniałyśmy, dzieci mogą z nich korzystać za darmo. Jedynie takie rzeczy jak gdzieś wata cukrowa czy hot dogi będzie można sobie dokupić, gdyby jeszcze ktoś coś chciał.
12: Dobrze, to jeszcze powiedzmy, jak można do was dołączyć to, co mówiłyśmy, czy jak można się zapisać, bo jeszcze też mogą zapisywać się wolontariusze.
13: Tak, mamy jeszcze otwartą listę, żeby dołączyć do grona wolontariuszy, czyli osób, które pomagają nam i dzieciom przeżyć ten dzień w sposób taki fajny i bezpieczny, oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników. Jeden i drugi formularz można odnaleźć na naszej stronie internetowej czasopisma Rycerzyk Niepokalanej, strona rycerzyknepokalanej.pl. Tam w zakładce OSD są wszelkie informacje odnośnie i zjazdu, i tego, co nas czeka. Pojawią się tam też informacje na temat tego, gdzie co będzie się znajdowało, czyli będzie obecna też mapka wydarzenia, więc też można będzie wcześniej sobie zobaczyć. Jeżeli ktoś by miał jakieś problemy, to też tam na stronie są dostępne telefony albo mail osd.zgłoszenia@gmail.com. Też można napisać tam, osoby odpowiedzialne udzielą informacji, podpowiedzą, w jaki sposób właśnie się zapisać, czy uzyskać jakieś dodatkowe informacje.
12: Ale oczywiście osoby, które przyjdą niezapisane, też będą wpuszczone na teren wydarzenia.
13: Oczywiście, oczywiście, ale tak jak mówimy, najbardziej to jest pomocne właśnie przy gotowaniu nawet zupy, tak? Bo nie wiemy, czy zamówić tyle, czy tyle, a więc też to jest dla nas bardzo pomocne. No i te pakiety, jeżeli są autokary i tych autokarów jest dużo, to wtedy łatwiej przekazać od razu pamiątki, nie ma takiego niepotrzebnego stresu, jakiegoś zamieszania, bo recepcja od razu wydaje przygotowane pakiety, ale oczywiście też można przyjechać i po prostu skorzystać, ale właśnie dla tych celów bezpieczeństwa i organizacji zachęcamy.
12: Zachęcamy. 12 września, 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Na wydarzenie zapraszały siostra Paula, redaktor naczelna Rycerzyka Niepokalanej.
13: Zapraszamy, dziękuję.
12: I siostra Paulina, też z Rycerzyka Niepokalanej, dziękuję bardzo.
14: Dziękuję również.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: 4 minuty dzielą nas od 10 za moment wiadomości w radiu. Sochaczew oczywiście, a po godzinie 10 porozmawiamy z Julią Kuligowską z Urzędu Miasta, która miała niezwykle ważne i wymagające zadanie związane z dostarczeniem pewnej przesyłki na WSC Festiwal. O tym po pełnej godzinie, za moment wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama.
3: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Dzień dobry, lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Jest 10:00, są i wiadomości w radiu Sochaczew.
9: Dwudziestosześciolatek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
10: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
11: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
10: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
12: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
9: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock 5-0. Największe wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia, która w sobotę zremisowała w Gliwicach z Piastem 1-1. Piłkarze FC Barcelony obronę wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrza Hiszpanii zaczęli od wyjazdowej wygranej z Elche 5-0. Po dwie bramki zdobyli Rafinha i Fermin, a jedną dołożył pozyskany latem z Borussii Dortmund Karim Adeyemi. Real w sobotę pokonał za to na wyjeździe Espanyol 2-1, a był to pierwszy mecz królewskich w La Liga po powrocie na ławkę trenerską Madrydczyków po przeszło dekadzie José Mourinho. Liderem La Liga jest Sevilla. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Poprzedni rekord od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
16: Generalnie wszystko było świetnie zaplanowane. Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie, jak nie teraz, to kiedy. Ale jednak to, że nie miałam nikogo przed sobą, trochę była przerwa i to ja w sumie nadawałam sobie sama tempo. Chociaż fajnie było tych zająców mieć przed sobą. Widziałam, jaka przerwa musi być. Widziałam światełka. Ani przez moment nie widziałam tych czerwonych światełek na rekord Polski, więc byłam tam bezpieczna, miałam zapas i czułam się bardzo dobrze, taka spokojna w tym biegu, po prostu spokojna w swojej dyspozycji.
15: A wcześniej Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów, wygrała mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulina z Dominikany.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Dzień dobry, lato!
17: 94,9 FM.
0: 3 minuty po godzinie 10, dzień dobry na początku tygodnia i to jest ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, jaki weekend był cudowny i co nas czeka dzisiaj. I cóż, pozostaje potęsknić i pozostaje brać się do roboty, by wypatrywać kolejnego, a do tego jeszcze daleka droga, więc trzeba sobie mądrze zagospodarować czas w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. A że jesteśmy na początku tej drogi, to Radio Sochaczew służy pomocą. Za moment kilka słów na temat tego, co działo się w miniony weekend w mieście i na temat tego, jak los pisze niesamowite scenariusze i czasami się trzeba zmierzyć z bardzo ciekawymi zadaniami. Zostańcie ze mną, szczegóły za moment. Lady Punk, Zamki na piasku, za moment James Blunt i Kasia Kowalska.

0: 18 minut minęło od godziny 10. Szaus już teraz w Radiu Sochacze wybrzmiał Love Tonight, a teraz wybrzmi Julia Koligowska, która opowie o swojej niesamowitej przygodzie organizacyjnej w związku z trzecim dniem WSC Festiwalu. Tak jest, gdy przychodzi przetransportować ważną gwiazdę na scenę amfiteatru.
1: Przed chwilą tutaj właśnie wjechaliśmy ze Skolimem, którego odebraliśmy z lądowiska. Lądował na stadionie przy ulicy Warszawskiej, na stadionie Mosiru, także naprawdę super to wyglądało. No i oczywiście tutaj teraz go przywieźliśmy.
2: No właśnie, bo ty miałaś bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: Tak, dokładnie. Tutaj ze mną jechał cały zespół, także naprawdę no fajne przeżycie, ale jakby zespół bardzo, bardzo w porządku, super chłopaki.
2: No to super, widzę, że ty też jesteś uśmiechnięta, trochę pewnie stresu zeszło, że został cały i zdrowy dowieziony tutaj na scenę.
1: Dokładnie, ponieważ mimo, że samochodem takim nie rzucającym się w oczy, to mimo wszystko i tak ludzie wiedzieli, że ten Skolim jakby jedzie.
0: Fotogaleria i artykuł na tusochacze.pl. Zachęcamy do odwiedzin mediów społecznościowych Radia Sochacze w Instagram i profil facebookowy pękają w szwach od relacji z tego wydarzenia.
3: Radio Sochacze. Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515-202-530. Liczba miejsc jest ograniczona.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień dobry, lato.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Moi drodzy, w związku z propozycją przedstawię wam odę do kebaba. Prosta sprawa, gdy w poniedziałek obowiązków dużo lub laba, zamów kebaba. Pasza Kebab, oto park, Wójtówka 2D. Oczywiście polecamy na poniedziałek kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Suróweczka w zestawie, pomidor, ogórek, cebula i sosy do wyboru. Ostry bądź łagodny, no i oczywiście także napój smacznego. Takie rzeczy właśnie funduje Pasza Kebab. Oto park, Wójtówka 2D.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto park, Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
10: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
11: Dzień dobry, lato.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

Supermoce, moi drodzy, męskie granie 2023. Supermoce pokazał Orkan Sochaczew. Nasi rugbyści wygrali z Lechią w pierwszym meczu. Drużyna dodała otuchy trenerowi Tomaszowi Malesie w debiucie w pierwszoplanowej roli. Trener Maciej Braszuch oglądał ten mecz z trybun i sam się trochę dziwił. O tym wszystkim przeczytacie na tusochaczew.pl, o tym wszystkim posłuchacie w Radiu Sochaczew. I to jest ważne, moi drodzy. Rozmawiamy o festiwalu, który miał miejsce, rozmawiamy o wydarzeniach towarzyszących, rozmawiamy o tym, ile dobrego w ostatnich dniach działo się w Sochaczewie. Za moment wiadomości lokalne, już za 13 minut i dużo dobrej muzyki, bo to także jest recepta na poniedziałek. Taki udany, znośny, no bo nie szalejmy, no nie każemy wam przeczytać.

0: Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: A już teraz o godzinie 11 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
11: Kłopoty z wodą w gminie Nowa Sucha. Od tego zaczynamy. Za nami ekopiknik w Kampinosie. To piękny przykład współpracy samorządów. Rutyna, zdaniem burmistrza Daniela Janiaka, jest największym wrogiem dużych imprez. Przy WSC Festiwalu nie może być o niej mowy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ważne informacje z ZGK w Nowej Suchej. Pod koniec ubiegłego tygodnia w wodzie pobranej ze stacji uzdatniania wody w Kozłowie Szlacheckim wykryto obecność bakterii z grupy coli, a w tej ze stacji uzdatniania w Orłowie wykryto bakterie z enterokoków kałowych. Na mocy decyzji sanepidu woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet oraz prac porządkowych. Informacja dotyczy mieszkańców kilkunastu miejscowości. Woda pitna, jak i ta do celów sanitarnych, jest dostępna w kilku punktach czerpania na terenie gminy. Mieszkańcy niektórych miejscowości mogą zaopatrywać się w wodę butelkowaną u sołtysów. Szczegóły na stronie internetowej i Facebooku gminy Nowa Sucha oraz na tusochaczew.pl.
6: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Powiatowy ekopiknik w Kampinosie to impreza z wieloletnią tradycją. Za nami kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Powiat Warszawski Zachodni oraz gminę Kampinos. Partnerami wydarzenia są Błonie, Izabelin i Teresin. Na miejscu rozmawialiśmy z Pawłem Wróblewskim, zastępcą wójta gminy Teresin, który podzielił się z nami osobistą ciekawostką.
12: Wiele lat temu pracowałem tutaj w Urzędzie Gminy w Kampinosie i zajmowałem się między innymi organizacją wydarzeń. I tą właśnie imprezę ekopiknik przez 4 czy 5 lat organizowałem, więc pamiętam, ile musiałem tutaj się nabiegać, aby ta impreza się odbywała. I tak właśnie dzisiaj trochę sentymentalnie oglądam cały teren. Trochę inaczej niż wtedy, bo nie odbywa się na płycie głównej boiska, ale trochę z boku. Ale jak widać, również świetnie przygotowana.
11: W niedzielę 23 sierpnia zgromadzona w amfiteatrze publiczność pobiła absolutne rekordy frekwencji. Finał WSC Festiwalu organizowanego przez Urząd Miasta Sochaczew należał do Blachy i Skolima, który do Sochaczewa przybył śmigłowcem. Lądowanie na Stadionie Miejskim było spektakularne, podobnie jak koncert Króla Latino. WSC Festiwal to także dziesiątki rąk, które dokładają swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu organizacyjnego.
13: Generalnie stres jest do samego końca. Przynajmniej ja tak mam, że raczej mało jem przez te trzy dni. Dopiero na końcu, jak
2: wszystko pozamykamy, zobaczymy, że jest bezpiecznie, wszyscy się rozejdą trzeciego dnia do domu, wtedy gdzieś ten apetyt wraca. U mnie tak to działa. Chyba największym przeciwnikiem organizacji tak dużego wydarzenia jest rutyna. To bezapelacyjnie muszę Państwu powiedzieć, że nie ma takiej samej imprezy i nie ma takiego samego festiwalu i nie ma podobnych problemów. Cały czas możemy spotkać się z czymś nowym. Trzeba być bardzo czujnym, bo dobra impreza, fajny festiwal to bezpieczny festiwal.
11: Mówił burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak.
13: Został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
14: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
13: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Miało przelotnie popadać i pada. Na termometrach w tym momencie 18 stopni Celsjusza i temperatura dziś w ciągu dnia zbyt mocno do góry nie pójdzie. Może 20 stopni, to będzie ten szczyt, jeżeli chodzi o ciepło. 1020 hektopaskali, czyli ciśnienie w normie, a wiatr towarzyszy nam z południowego zachodu.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Dzień dobry lato, dzień dobry słuchacze. I poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Tomek Marciniak, witam serdecznie.

0: Co to były za emocje wczoraj, nie tylko jeżeli chodzi o WSC Festiwal, ale do którego oczywiście będziemy wracać, ale i przy warszawskiej 80, gdzie inauguracja sezonu 2026-2027 Ekstraligi Rugby miała miejsce. Rugby klub Orkan Sochaczew z nowym trenerem na ławce, czyli Tomaszem Malesą, rozgromił Lechię Gdańsk 52-12. Swój powód do świętowania miał także Kacper Wróbel. Zawodnik Orkana rozegrał w Ekstralidze setne spotkanie i z tej okazji otrzymał z rąk swojej mamy Moniki specjalnie przygotowaną statuetkę. Po meczu z Kacprem rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Ta przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
2: A jak nowy trener się spisuje?
1: No nowy, stary, no, zastąpił głównego trenera, jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie to szło do przodu.
2: To powiedz mi, jaki będziemy mieć sezon, bo rozumiem, że to jest żadne zaskoczenie. Orkan celuje w czołowe cztery miejsca, no bo to będzie walka o medale. Przypominam, podział na grupy mistrzowską spadkową, potem mecze z rewanżami. Dużo dobrego grania się szykuje, zwłaszcza na wiosnę.
1: Tak jest. Pierwszy cel, dojść do grupy mistrzowskiej. Drugi cel, utrzymać się w strefie medalowej.
2: Czego wam życzyć?
1: Złota.
2: Dziękuję bardzo, życzę złota.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja życzę Kacprowi kolejnych 100 i nawet więcej z meczów w naszej drużynie w Ekstralidze Rugby. Przypomnę, że Kacper to syn Bogdana Wróbla. Swego czasu w 1998 roku wybranego najlepszym rugbystą w całej Polsce, czego Kacprowi również życzymy.
3: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
3: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Powiem szczerze, że takich tłumów, jakich, jakie były wczoraj podczas koncertu z Kolima, to Sochaczew jeszcze nie widział, naprawdę. Kto był, kto próbował się przecisnąć, kto próbował zaparkować, ten wie i przekonał się na własnej skórze. Wszystkie drogi dojazdowe, łącznie z ulicą Rozrazłowską, czyli za mostem, były po prostu zastawione samochodami i mieszkańcy nie tylko Sochaczewa, ale też okolicznych miast, to takich jak Łowicz, Gostynin, czy Kutno lub Żyrardów, przybyli, aby wysłuchać króla Latino. On nieco się spóźnił, miejsce lądowania było utrzymywane do końca w tajemnicy. Ostatecznie wylądował na boisku przy Warszawskiej 80, gdzie swoje mecze na co dzień rozgrywa klub piłkarski Orkan Sochaczew. I stamtąd w rolę kierowcy wcieliła się Julia Kuligowska, kierownik referatu kultury Urzędu Miasta Sochaczew, z którą tuż po przyjeździe do amfiteatru rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Przed chwilą tutaj właśnie wjechaliśmy ze Skolimem, którego odebraliśmy z lądowiska. Lądował na stadionie przy ulicy Warszawskiej, na stadionie Mosiru. Także naprawdę super to wyglądało. No i oczywiście tutaj teraz go przywieźliśmy.
2: No właśnie, bo ty miałaś bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: Tak, dokładnie. Tutaj ze mną jechał cały zespół. Także naprawdę no fajne przeżycie, ale jakby zespół bardzo, bardzo w porządku. Super chłopaki.
2: No to super. Widzę, że ty też jesteś uśmiechnięta. Trochę pewnie stresu zeszło, że został cały i zdrowy dowieziony tutaj na scenę.
1: Dokładnie, ponieważ mimo, że samochodem takim nie rzucającym się w oczy, to mimo wszystko i tak ludzie wiedzieli, że ten Skolim jakby jedzie.
0: A moment lądowania na stadionie przy Warszawskiej 80 możecie zobaczyć na Facebooku Radia Sochaczew.
3: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Skolim, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew Kuznocin 112B.
1: A dziś grany będzie jako zupa żurek, na drugie jest żeberko pieczone, do tego ziemniaczki i bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną, dziś będzie to morszczuk albo pierogi ręcznie robione, takie domowe, na przykład z mięsem. Zapraszamy do odwiedzania fanpage'u facebookowego firmy Bar Brothers Grzegory, który, przypomnę, mieści się w Kuznocinie 112B.
0: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Secret Service, muzycznie to już za nami też powoli 11 i za chwilę Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu, która przedstawi wiadomości lokalne, a w nich będzie między innymi o kocie Filemonie, który został oficjalnie powitany w Sochaczewie, a także będziemy mówić o tym, że internet nie jest przestrzenią poza prawem. Pozostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
6: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
5: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
6: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
5: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie, na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
12: Zbliża się 12. W wiadomościach czas... W Radiu Sochaczew czas na wiadomości. Zapraszam.
13: Filemon oficjalnie powitany na placu Kościuszki w Sochaczewie. Z czasem do kociego duetu mają dołączyć babcia i dziadek. W tym serwisie zaglądamy do Błonia. Są kłopoty z wykonawcą modernizacji placu zabaw w parku Bajka. Będzie też o pato streamingu. Weszły w życie nowe przepisy. Za tworzenie nielegalnych treści grozi kara pozbawienia wolności. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Filemon oficjalnie powitany na placu Kościuszki. Legendarny kot dołączył do swojego starszego przyjaciela Bonifacego. W odsłonięciu figurki wziął udział autor bajki Marek Neyman, który od wielu lat jest związany z Sochaczewem.
14: Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Oby kot Filemon, o którym czytelnicy mi mówią, że przynosi szczęście, przynosił Wam to szczęście w jak największych dawkach. Szczerze tego życzę.
13: Jak zapowiedzieli Marek Neyman i burmistrz Daniel Janiak, w przyszłości do obu kotów dołączyć mają ich właściciele, czyli dziadek i babcia, którzy siedzieć będą na ławeczce. Pomysł poparł przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek.
15: Cieszę się, że mamy nową markę, która będzie promowała Sochaczew i to marka, która nie musi być sama promowana, bo jest tak znana co najmniej jak Lewandowski w Polsce. Także Sochaczew górą. Z pewnością o tej ławeczce Wiecznej Miłości będziemy jeszcze rozmawiać, znajdziemy środki i ją postawimy. Od końca, proszę Państwa, miłość jest najważniejsza.
13: Inicjatorem akcji, która podkreślać ma związki autora przygód kota Filemona z naszym miastem, jest burmistrz Daniel Janiak.
16: Drodzy Państwo, ta marka, ta nowa marka Sochaczewa, to zasługa pana Marka. Wielkie brawa dla niego.
13: Nie ma światełka w tunelu, jeśli chodzi o budowę placu zabaw w parku Bajka w Błoniu. Miejsce miało doczekać się gruntownej modernizacji, ale się nie udało, mówi burmistrz Błonia Zenon Reszka.
17: No tutaj są utrudnienia dalej. Niewiele na ten temat mogę powiedzieć, dlatego że jesteśmy w sporze z wykonawcą tej inwestycji. Nie wiem, jak to się zakończy. Bezsporne jest to, że wykonawca opuścił teren budowy, nie dokończył inwestycji. Oczywiście przedstawia swoje powody. Ten spór jest nierozstrzygnięty, dlatego też więcej nie, na ten temat nie za bardzo mogę powiedzieć. Natomiast przygotowujemy w tej chwili przetarg drugi na dokończenie tej inwestycji. Została do wykonania jeszcze nawierzchnia.
13: Internet nie jest przestrzenią poza prawem. Weszły w życie nowe przepisy zakazujące patostreamingu pod groźbą kary więzienia, mówi poseł Adam Orliński.
18: Tak jak wiemy doskonale, jest to publikowanie, relacjonowanie na żywo za pieniądze, aby osiągnąć jakieś korzyści osobiste, korzyści majątkowe. Często jest to podbijane właśnie poprzez pokazywanie wulgarnych, przemocowych, często takich antyludzkich nawet można powiedzieć zachowań, promowanie tego, czy znęcanie się na przykład nad zwierzętami. No i ludzie posuwali się w tych różnego rodzaju relacjach coraz dalej, to budziło ogólny sprzeciw społeczeństwa.
13: W myśl ustawy za patostreaming grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli przedstawiane treści dotyczą nieletnich, sprawcy grozi nawet do 5 lat więzienia.
19: Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
20: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
19: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Miało przelotnie popadać i popadało i według mapy pogodowej już dziś opadów deszczu nie będzie. Nie mamy też co spodziewać się wysokich temperatur, 18 stopni. Ta temperatura pójdzie jeszcze może o 2 stopnie do góry i to by było na tyle, jeżeli chodzi o poniedziałek. Dobra informacja jest taka, że po pochmurnym przedpołudniu ma przyjść słonko po południu.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 4 po 12. To oznacza, że w Radiu Sochaczew rozpoczynamy program Jeszcze Więcej Słonecznej Muzyki. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na dziś, sprawi, że to słonko do nas szybciej zawita. Tomek Marciniak, popołudniowe. Dzień dobry. Bad Boys Blue, dobry początek, a w tej godzinie na pewno zagramy hit dnia. Dziś klasyka.

0: 11 po 12 na to gramy. Nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Powiedziałem, że będzie klasyka, no to będzie. Formacja Bee Gees i piosenka z 1977 roku z filmu Gorączka sobotniej nocy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 19 po 12 opadają emocje związane z WSC Festiwalem, a przed nami 26 wielkie pożegnanie lata w Iłowie w najbliższy czwartek 27 sierpnia o 19 początek tej jednej z największych imprez muzycznych w całej Polsce. I tak sobie pogrzebałem w swojej szafce i znalazłem dwa zaproszenia na to wydarzenie. Chętnie je komuś oddam, kto udzieli poprawnej odpowiedzi, no i kto nie brał udziału w konkursach Radia Sochaczew przez ostatni miesiąc. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Katarzyna.
0: Wczoraj był Skolim, na wielkim pożegnaniu zagra Skolim. Słyszałaś o tym pewnie?
1: Tak, tak.
0: Dobrze. A jak właściwie nazywa się Skolim?
1: Konrad Skolimowski.
0: Konrad Skolimowski, ale powiedziałaś to tak bez takiego,
1: no
0: wiesz
1: tak.
0: Co, bez wiary, a to prawda. Kogo zabierasz do Iłowa?
1: Dam synowi zaproszenie, on bardzo chętnie skorzysta, przygarnie.
0: Okej, okay. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew, 94,9 FM. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Trzy dni dobrej zabawy, trzy dni muzyki, głównie dla młodzieży, ale nie tylko, co pokazał wczorajszy dzień. WSC Festiwal 2026 przeszedł już do historii. Za rok kolejne spotkanie pod koniec wakacji. Tymczasem burmistrz miasta Sochaczewa, czyli główny pomysłodawca tego wydarzenia, pan Daniel Janiak w Radiu Sochaczew, w naszym studiu plenerowym, mówił o korzyściach, jakie płyną dla miasta z tego festiwalu.
1: Finał jest piękny, dla mnie wzruszający, że tyle osób poświęca swój czas, przyjeżdża do Sochaczewa. Wiecie państwo, są takie rzeczy, o których się nie mówi. Gastronomia, hotelarstwo. Wszyscy czekają na ten festiwal, bo to jest niesamowity zastrzyk dla każdego takiego przedsiębiorstwa i to też jest bardzo ważne. To jest festiwal, napędza wiele takich gałęzi i napędza taką machinę przemysłową i taką gospodarczą i przedsiębiorczą w Sochaczewie. I to jest bardzo ważne. To nie tylko koncerty, bo ktoś musi coś zjeść, gdzieś nocować i tak dalej. I to jest niesłychanie w tym wszystkim ważne.
2: No my też słyszeliśmy, że z miejscami noclegowymi w Sochaczewie było ciężko, także podczas tego wydarzenia, jak i podczas poprzednich dużych imprez, które miasto też organizuje, współorganizuje.
1: Powiem tak, raczej w powiecie było ciężko, w całym powiecie. I ja też się dowiedziałem o nowych miejscach, które powstały i pytaliśmy, gdzie te miejsca są. Takie właśnie miejsca, gdzie można spędzić czas w weekend w Sochaczewie.
3: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Zbliżamy się do 13:00, za chwilę wiadomości, które przygotowuje Jowita Leszczyńska, a po nich będzie trochę o ekonomii. Pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
7: Ruszyła kolejna edycja konkursu marszałkowskiego Edukator na Mazowszu. To na początek. Rugbiści Orkana Sochaczew pewnie wygrywają z Lechią Gdańsk. W tym serwisie także informacje z ZUS-u. Ruszają wypłaty czternastek. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Władze regionu po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.
8: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
7: Mówiła członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza oraz nauczyciele. Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Do wygrania nagrody pieniężne. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Rugbiści Orkana pewnie wygrali pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraligi. Tomasz Malesa tym samym zapisuje zwycięstwo w swoim trenerskim debiucie. To on zastąpił w pierwszoplanowej roli Macieja Brażuka. Mecz rozegrany w niedzielę na Stadionie Miejskim w Sochaczewie zakończył się wynikiem 52-12 dla gospodarzy. Swój powód do świętowania miał także Kacper Wróbel. Zawodnik Orkana rozegrał w Ekstralidze setne spotkanie.
9: Ta przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
7: Teraz ważna informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ruszają wypłaty dodatkowych świadczeń. Tak zwana 14. emerytura wyniesie w tym roku blisko 2000 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.
10: Czternasta emerytura trafi do osób uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem. Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października. Co ważne, seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty.
7: Mówił Wojciech Ciwiarski, rzecznik mazowieckiego ZUS-u.
1: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Bartek Staniaszek, zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6,54. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, a olej napędowy 7,59. Niestety patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty. Śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegar wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Co najważniejszego w ekonomii, to już wiecie, 3 po 13, nie wiem czy wiecie, Tomek Marciniak, witam, słuchacie Radia Sochaczew, jeszcze więcej słonecznej muzyki, już teraz, specjalnie dla Was.

0: To oczywiście Zalia i Tylko kochaj mnie. 17 po 13, tak jeszcze pozostając w tematyce ekonomii, to płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o 1,1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to na przykład z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Przypominam również, że od 1 stycznia wzrasta w Polsce płaca minimalna.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A już za chwilę audycja Co słychać na Mazowszu.
2: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
18: Reklama.
19: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
20: Czy warszawska kolej dojazdowa dojedzie do Baranowa? Za chwilę szczegóły. Za nami pierwsza tura praktyk u marszałka. Sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają studenci. Po krótkiej przerwie wraca Mazopiknik. Tym razem spotykamy się w Szczutowie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
19: Co słychać na Mazowszu?
20: Trasa warszawskiej kolei dojazdowej ma zostać przedłużona do przyszłego lotniska Port Polska. Takie plany ogłosił rząd. Oprócz połączenia kolei z lotniskiem w Baranowie, obejmują one remont stacji Grodzisk Mazowiecki-Radońska. W skład infrastruktury otaczającej nowe lotnisko mają również wejść nowe drogi odciążające autostradę A2. O znaczeniu tych inwestycji dla regionu mówił Grzegorz Benedykciński, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
21: Budowa lotniska jest dla nas wielką radością, ale musimy pamiętać, że powoduje, że około 130 tysięcy osób musi dojechać tam codziennie do pracy, na loty. Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby kolej BKD została przedłużona do lotniska, żeby została wybudowana jeszcze jedna droga, która spowoduje, że autostrada A2 będzie przejezdną autostradą.
20: Inwestycje mają zapobiec przeciążeniu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Decyzja o budowach ma zostać zatwierdzona przez rząd do końca roku, ale już teraz plany są określone jako priorytetowe.
19: Uwaga, konkurs!
20: Rekordowa liczba zgłoszeń do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych Biały Kruk. W tegorocznej edycji wpłynęło ich aż 147. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z ekspertami z zakresu dziennikarstwa i medioznawstwa ma na celu wyróżnić i wesprzeć najlepszych, rzetelnych dziennikarzy, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności. O tym, jak duże znaczenie mają media regionalne, mówił profesor Janusz Adamowski, przewodniczący konkursowego jury.
22: Media lokalne są solą tej ziemi w tym sensie, że one w dużej mierze odzwierciedlają to, co na rynku medialnym jest prawidłowe. One w rzeczywistości docierają do ogromnej liczby osób, zajmują się właśnie kwestiami bardzo istotnymi z punktu widzenia lokalnych społeczności.
20: W tym roku jury wybierze najlepsze reportaże, artykuły, a także książki literatury faktu. Przyznane zostaną również nagrody dla dziennikarskiej osobowości roku oraz młodego talentu dziennikarskiego. Wyróżnienia są formą docenienia dorobku dziennikarzy i motywacją do dalszych działań. Zapraszamy do śledzenia przebiegu i wyników konkursu.
19: Czy wiesz, że...
20: Dobiegła końca pierwsza tura 10. edycji programu Praktyki u Marszałka. Przez ostatnie tygodnie studenci z Mazowsza mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. O swoich wrażeniach opowiedzieli sami praktykanci.
23: Praktyki to bardzo pozytywne doświadczenie. Poleciłabym swoim znajomym udział w nich. Można się wiele nauczyć i też poznać fajnych ludzi i zawiązać nowe relacje.
24: Praktyki to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak urząd pracuje od środka. Zdecydowanie polecam każdemu, żeby spróbować swoich sił, złożyć wniosek.
25: Program Praktyki u Marszałka to doskonała okazja, żeby poznać, jak działa i funkcjonuje administracja publiczna. Można dużo się dowiedzieć. Zobaczyć, że wiedza teoretyczna, którą poznajemy na studiach, ma przełożenie w praktyce, a dużym plusem tego programu jest także to, że są to praktyki płatne.
20: 17 sierpnia rozpoczęła się druga tura praktyk. Praktyki u Marszałka to coroczny program, w którym od 2015 roku wzięło udział łącznie ponad 600 studentów.
19: Warto wiedzieć.
20: Już w niedzielę, 30 sierpnia, w Raszynie odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. świętowaniu i dziękczynieniu za tegoroczne plony towarzyszyć będzie muzyczna zabawa. Na wydarzenie zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto Dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
20: Obchody rozpoczną się o godzinie 9:00 uformowaniem korowodu dożynkowego. O godzinie 11:00 odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa. Tego dnia nie zabraknie również ceremonii dzielenia się chlebem i wręczenia nagród autorom najpiękniejszych wieńców. Zwieńczeniem dożynek będą zaś koncerty zespołu Mazowsze, Natalii Nykiel oraz Tripsa.
1: Gdzie na weekend?
20: Kolejny Mazopiknik odbędzie się 22 sierpnia w Szczutowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Podczas wydarzenia można nawet wykonać podstawowe badania, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
2: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 22 sierpnia zapraszamy na Mazopiknik do Szczutowa. Gwiazdą Wieczoru Blanka.
20: Mazopiknik odbędzie się na boisku przy ulicy Lipowej 2 w Szczutowie.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Powoli opada kurz po tegorocznej edycji WSC Festiwalu, który przeszedł już do historii. Pomysłodawcą jest oczywiście burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak, ale żeby to wszystko zagrało, żeby to koło zamachowe naprawdę funkcjonowało jak szwajcarski zegarek, to są potrzebni, prawdziwi, sprawdzeni współpracownicy, o których w studiu plenerowym Radia Sochaczew opowiadał podczas trwającego festiwalu.
1: No powiem tak, że też to widzą menedżerowie artystów, mówią, kurde, ale macie fajny day klimat w tym Sochaczewie. Fajnie będzie tutaj wrócić też z innymi artystami. Tworzymy fajny zespół. Mam naprawdę grupę świetnych współpracowników i na co dzień, i teraz podczas tych dużych wydarzeń, imprez masowych. No i muszę powiedzieć, że mamy chyba takie słowo klucz do siebie, bez względu na to, kto na jakim stanowisku jest, to zaufanie. I to jest takie bardzo budujące. Nikt nikomu nie musi mówić, co ma robić już w dniu festiwalu. Dużo wcześniej mamy to przygotowane, każdy zna swoje zadania. I to na dzień dzisiejszy działa i ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze swoich współpracowników i tutaj na antenie Radia Sochaczew pragnę wszystkim podziękować, tym, którzy zajmują się tą częścią kulturalną, ale tak jak widzimy, tutaj mamy pracowników zakładów gospodarki komunalnej. Do każdego zawsze podejdę, podziękuję, bo jest mnóstwo takich cichych bohaterów, którzy dokładając taką cegiełkę organizują tak duże wydarzenie w Sochaczewie.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncert z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Za 3 minuty 14, za 3 minuty Jowita Leszczyńska ponownie pojawi się w studiu i przedstawi wiadomości, a w nich wrócimy oczywiście do tematu WSC Festiwal.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
2: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
0: Jest punktualnie 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: PET Sochaczew informuje o utrudnieniach w rejonie Kochanowskiego. Te mają związek z budową zakładu geotermalnego. W tym serwisie o WSC Festiwalu, którego trzecia edycja przeszła do historii. Będzie też o kocie Filemonie, który stanął na placu Kościuszki obok Bonifacego. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Trwają prace związane z budową zakładu geotermalnego w Sochaczewie. Roboty prowadzone są obecnie w rejonie nowo powstającej ciepłowni w pasie drogowym ulicy Kochanowskiego. Pod ziemią układana jest tam infrastruktura liniowa, rurociąg wody geotermalnej oraz sieć ciepłownicza. W związku z prowadzonymi pracami w rejonie ulicy Kochanowskiego mogą występować utrudnienia w ruchu. Kierowcom, którzy chcą ominąć rejon prowadzonych prac, zaleca się objazd ulicami zgodnie z ustawionym oznakowaniem.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Trzecia edycja WSC Festiwalu przeszła do historii. Po klubowym piątku przyszedł czas na mocne uderzenie w rytmie hip-hopu. Sochaczew bawił się zatem przy rapowych brzmieniach. To klimaty burmistrza Sochaczewa Daniela Janiaka, z którym rozmawiał nasz redakcyjny kolega Oskar Tomczyk.
10: Jak było?
11: Powiem tak, no chyba pan redaktor zobaczy na mojej twarzy to, co na kilkudziesięciu tysięcach twarzy osób, które są dzisiaj w Sochaczewie. Wielka radość i takie szczęście widziałem w nich i taką wolność, ale też taką też dumę, że w Sochaczewie jest takie bardzo ważne wydarzenie. Kończy się ostatni koncert Guziora, natomiast dla takich chwil warto to organizować.
9: Na miejscu Oskar Tomczyk rozmawiał też z uczestnikami imprezy.
12: Uważam, że organizacja na najwyższym poziomie, artystów jest naprawdę dużo. Myślę, że ludzie są zachwyceni, bawią się pod sceną.
13: Ja uważam, że wszyscy bawią się bardzo dobrze, my również, dzisiaj w roli gości, wczoraj również.
14: Czyj koncert wczoraj wam się podobał najbardziej, koncert czy też występ?
12: Myślę, że od początku wysoki poziom, jednak nasze serca skradł DJ Dziekan, który porwał tłum, a zaraz po nim Trips.
9: Filemon oficjalnie powitany na placu Kościuszki. Kociak dołączył do starszego przyjaciela Bonifacego. Za nami oficjalne odsłonięcie odlanej z metalu figury. Wydarzenie otworzył pomysłodawca całej akcji, burmistrz Daniel Janiak.
10: Ten projekt już jest bardzo żywy. Dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, jak ogólnopolskie stacje radiowe zapraszają do Sokaczewa. Mówią o kotach sokaczewskich, ale też ja się bardzo cieszę, że lokalna gastronomia. Mamy już lody o smaku Bonifacego, Filemona i kolejnych wiele elementów, które podkreślają to, że te koty naprawdę są, drodzy Państwo, z Sokaczewa. Mówiąc żargonem młodzieżowym, bo też jesteśmy podczas drugiego ogólnopolskiego zjazdu rad młodzieżowych i są tutaj rady z całej Polski. Was witam bardzo, bardzo serdecznie i cieszy mnie, że cała Polska przyjechała do Sokaczewa. To mówiąc takim slangiem młodzieżowym, tylko najlepsze kocury teraz są na placu Kościuszki.
9: Autorem przygód kota Filemona jest związany z Sochaczewem od dziesięcioleci Marek Neyman, którego fakt pojawienia się kocich pomników w naszym mieście bardzo wzrusza i cieszy. Jak podczas spotkania zdradził autor, rzeźb ma być więcej.
14: Do kompletu jeszcze brakuje dziadka i babci, ale pan burmistrz, który jest autorem i ze swoją zastępczynią tego pomysłu, obiecują, że i dziadek i babcia kiedyś tutaj zawitają.
9: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
15: Dwudziestosześcioletni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
16: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
15: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analizy. Refleks.
17: Po pierwsze ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
15: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Zaczyna się przejaśniać i bardzo dobrze. To słońce ma towarzyszyć nam do końca dzisiejszego dnia. Zajdzie za horyzont. To 19.47, co czeka nas w nocy, a także jutro, o tym za godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Alfa Wilna, dobry początek 14 w Radiu Sochaczew w poniedziałek 24 sierpnia. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Proszę bardzo, dajcie głośniej.

poniedziałki to są zazwyczaj dla nas takie, że myślimy o tym, żeby jak najszybciej zakończył się ten dzień pracy i żeby można było wrócić do domu i trochę odpocząć po intensywnym weekendzie. A okazuje się, że Polacy mają średnio 2-3 godzin dziennie, by odpocząć lub zrobić to, na co mają ochotę. Tak wynika przynajmniej z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje, a 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport, a tylko 10%, co martwi, poświęca czas członkom rodziny.

Robert Klatt, pomysłodawca i główny organizator Wielkiego Pożegnania Lata w Iłowie, a także założyciel zespołu Klasik, będzie za chwilę gościem Radia Sochaczew, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jowity Leszczyńskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
9: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Robert Klat, organizator pożegnania lata w Iłowie oraz twórca i wokalista zespołu Klasik. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Wielkimi krokami zbliża się wielkie pożegnanie lata w Iłowie. To już 27 sierpnia i 26 edycja wydarzenia. W tym roku chcecie też zaznaczyć pewien jubileusz.
15: Tak, w tym roku no przede wszystkim widzi mi się po raz 26. To jest dla mnie taka duża radość, że to ma taką swoją cykliczność. Po drugie, no, będziemy świętować 15-lecie stacji Polo TV, która promuje muzykę taneczną, więc to spotkanie będzie przebiegało w sposób taki wyjątkowy. To znaczy cały program, który zostanie tam ułożony, to będą wielkie przeboje, które przez 15 lat można było słyszeć między innymi dzięki promocji gdzieś tam i dostępności stacji Polo TV. A z drugiej strony to będą też takie piosenki, które państwo na pewno wszyscy znacie, które lubicie i które będziecie mogli z nami wspólnie śpiewać.
14: A skąd w ogóle ta zażyłość, powiedzmy, między wielkim pożegnaniem lata, między panem a samą stacją
15: Polo TV? Ja byłem inicjatorem powstania stacji Polo TV. Udało mi się ten pomysł zrealizować. Przez 15 lat ta stacja istnieje. Pamiętam moje obawy, zastanawiałem się, jak zrobić, żeby przez 24 godziny na dobę nadawać muzykę disco polo. Czy to w ogóle będzie miało, że tak powiem, ktoś będzie chciał to oglądać przez 24 godziny. I tutaj była taka moja obawa, ale szybko, że tak powiem, zostałem sprawdzony na ziemię, że jednak są ludzie, którzy którzy słuchają do tej pory. Stacja Polo TV jest najbardziej oglądanym kanałem muzycznym w Polsce, co mnie bardzo cieszy. A zażyłość jest taka, że jak ta stacja powstała, od razu towarzyszyła na wszystkim pożegnaniom lata w Iłowie przez te 15 lat. Zawsze relacje i jak gdyby to, co się działo na scenie w Iłowie, można zobaczyć na stacji Polo TV. Do tej pory są retransmisje z różnych edycji pożegnania lata, więc bardzo się cieszę, że te urodziny odbędą się w Iłowie.
14: Czyli te edycje na pewno też będziemy mogli podziwiać
15: tak,
14: w telewizji.
15: Dokładnie. Za dwa tygodnie będzie już można zobaczyć na antenie stacji Polo TV.
14: Line-up w tym roku zapowiada się bardzo obiecująco. Kilkanaście gwiazd usłyszymy, zarówno hity sprzed 20, a nawet 30 lat, jak i nowe utwory Disco Polo.
15: Tak, w tym roku ten repertuar, który państwo usłyszycie, to będzie taki fajnie zrobiony, bo to będą takie hity, które towarzyszą nam od powstały w tym ostatnim 15-leciu, ale z drugiej strony też będą wielkie hity, które państwo znacie, więc no, będzie zespół Top One, który tam Białego Misia, prawda, i bliska moim myślom, ale też będzie oczywiście Skolin, będzie zespół Boys, będzie zespół Mik, będzie Zenek Martyniuk, Weekend, oczywiście zespół Classic, Chadomen, Miły Pan, Topki, Defis, Jorgus, Kama Sutra, Milano, Łobuzy, Long End Junior i wielu, wielu innych. I też, co będzie bardzo ciekawe, będą fajne duety, które tak nie zawsze się zdaje, można usłyszeć je na koncertach, no bo rzadko ci artyści grają wspólnie, więc tu będzie można, taki wyjątkowy moment, kiedy będzie można posłuchać niektórych wyjątkowych i specjalnych piosenek, które gdzieś tam krążą w sieci, w eterze, a rzadko są wykonywane na koncertach.
14: A Klasik, co zaśpiewa? Można już zdradzić, uchylić tego rąbka?
15: Klasik zaśpiewa na pewno Ja dla Ciebie, a Ty dla mnie. Wykonamy duet z zespołem Boys i zagramy naszą nową piosenkę, tym razem sami, którą tak naprawdę to jest taka świeżynka od nas, która miała swoją premierę 15 sierpnia. Piosenka, którą nagraliśmy w duecie z zespołem ze Sławomirem. A tu zagramy ją, wykonamy ją samodzielnie. Będzie to piosenka Zabiorę Cię. Także polecamy, zapraszamy.
14: Na pewno warto usłyszeć na żywo takie wykonanie. Też są gwiazdy, które pojawiają się praktycznie od początku imprezy właśnie w Iłowie, ale będą debiuty, czy to raczej stali bywalcy?
15: Nie, nie, będzie na przykład Ines po raz pierwszy, będzie kilku wykonawców, którzy po raz pierwszy postawią swoje nogi na scenie w Iłowie. Ja się z tego bardzo powodu cieszę, bo z jednej strony to my mamy takich swoich tutaj, no tych, którzy przychodzą do naszego, na nasze pożegnanie lata, czyli taką wierną publiczność. Z drugiej strony też mamy artystów, którzy zawsze towarzyszą tej imprezie, tak jak Zenek Martyniuk czy Marcin Miller. I ja się cieszę, że są nowe gwiazdy, które zawitają po raz pierwszy do Iłowa.
14: Jak w ogóle atmosfera na wielkich pożegnaniach lata w Iłowie wygląda?
15: No to jest taka wyjątkowa impreza. Po pierwsze w czwartek, więc to tak niektórym pasuje, niektórym nie pasuje, ale to już taka jest, można powiedzieć, obligatoryjna data, że żegnamy wtedy powoli lato. Po drugie, jeżeli mówimy o tej atmosferze dla publiczności, no to są to takie wyjątkowe momenty, bo każdy wychodzi, śpiewa trzy piosenki, swoje największe hity, potem kolejny wykonawca chyba jest jedno z, Iłów jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie jest tych 20 wykonawców, żeby powiedzieć, taki festiwal. A z drugiej strony też na backstage'u jest taka dosyć fajna atmosfera, bo ja zawsze mówię, że to nie jest festiwal, że ktoś walczy o jakąś nagrodę, to jest tak naprawdę takie trochę pożegnanie. Wiadomo, że lato powoli się kończy. Kończy się taki sezon tych dużych imprez plenerowych, chociaż wrzesień też jeszcze gdzieś tam gramy, ale my tak można powiedzieć wspólnie mówimy, no dobra, mamy kolejny sezon za sobą, czekamy na kolejny rok, na kolejne wyzwania.
14: Ale też przynajmniej z moich obserwacji wynika, że wy jako wokaliści, jako muzycy nurtu disco polo, dobrze się ze sobą czujecie. Czy tak faktycznie jest?
15: Tak, u nas, jak gdyby, jeżeli chodzi o pryzmat artystów muzyki disco polo, to nie ma tak, że ktoś kogoś, nie wiem, się z kimś nie przywita, że ktoś kogoś nie lubi, że ktoś z kimś nie chce grać, a w przypadku tych innych nurtów muzycznych, no to różnie bywa. Nie chcę tu obgadywać też tych kolegów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że my nie mamy problemów, jak gdyby, z takim wspólnym spędzaniem tego czasu na backstage'u w rozmowach o tym, co się wydarzyło, nie wiem, o tym, gdzie jadą, co jedzą, nie wiem, gdzie śpią i tak dalej, jakie plany. A w przypadku, że tak powiem, innych muzyków, to różnie bo jest to odebrane niekiedy jako tak, nie wiem, chcemy się dowiedzieć więcej, a może, nie wiem, zazdrościmy im, to w naszym przypadku tego nie ma.
14: I to się czuje. W tym roku w organizację wydarzenia angażuje się Samorząd Województwa Mazowieckiego, to też na pewno podnosi rangę wydarzenia.
15: Tak, Samorząd Województwa Mazowieckiego od pewnego czasu nam tutaj kibicuje, wspiera nas, ja bardzo dziękuję za tą pomoc, bo tam te pożegnania lata w Iłowie to jest taka impreza przede wszystkim z tradycjami, no bo po raz 26. Pewnie jakby nie było pandemii, to byłby chyba 28. Ale z drugiej strony to jest też tak, że to jest takie wyjątkowe miejsce na mapie tutaj Mazowsza, gdzie po pierwsze jest to impreza telewizyjna w małej miejscowości, po drugie ona jest na tyle, ma swoich fanów i swoją renomę, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Nawet wiem o tym, że przyjechali jacyś tam fani ze Stanów Zjednoczonych, którzy specjalnie przylecieli na ten koncert do Iłowa, bo się gdzieś tam pisali do mnie. I cieszę się, że pochodzę z Iłowa i że ten Iłów w jakiś sposób no, jest utożsamiany z tym pożegnaniem lata.
14: Pochodzi pan z Iłowa, może tutaj pan nie mieszka, ale wraca pan cały czas z sentymentem
15: tak,
14: i to
15: ja
14: nie raz do roku.
15: Tutaj mieszka mój tata, tu mam, że tak powiem, swoje korzenie i tu jestem co tydzień i stąd tak naprawdę zespół Classic wyjeżdża co tydzień na koncerty.
14: Ale jeszcze z tego, co pan mówił przed wejściem do studia, to również okolice pan tutaj patroluje i okazuje się, że niektóre miejsca są całkiem przydatne w tworzeniu teledysków.
15: Tak, no nagraliśmy teledysk do tej piosenki do naszego duetu ze Sławomirem i nagraliśmy w PGR-ze w Koszelewie. Oddaliśmy ten klimat lat 90. To jest takie fajne miejsce, gdzie czuć ten klimat, gdzie można wrócić do tych lat takich i powspominać sobie. Niektórzy oczywiście patrzą z ciekawością, bo nie wiedzą, o co chodzi, ale ci, którzy są w naszym wieku, no to wiedzą, że to jest taki sentyment do tego, co kiedyś było. Te zabawy, które się tutaj grało w Rybnie, czy nie wiem, czy w Nowej Suchej. To jest coś takiego, za czym troszeczkę tęsknimy.
14: Na pewno jest to też taki ukłon w stronę lokalnej społeczności, jeżeli gdzieś te właśnie obrazy z tych miejsc okolicznych pan umieszcza w tych utworach, w tych teledyskach.
15: No tak, tak. I to powiem szczerze, po tych klasik tam w przyszłym roku, gdzie miał prawie 35 lat, to chyba to jest pierwszy teledysk nagrany tutaj w okolicy. Nagrywaliśmy w różnych miejscach Polski i świata, a w Iłowie po raz pierwszy, także się cieszę. Na się w okolicach powiem, bo to nie w samej Iłowie.
14: Jak przygotowania do imprezy?
15: Tak naprawdę od piątku już trwają montaże, jest to impreza telewizyjna, więc i budowa sceny, i budowa oświetlenia to ma swoje, że tak powiem, wymagania i takie rzeczy, które musimy spełnić, aby to się wszystko udało, natomiast prace trwają, niezakłócenie, nie ma na razie póki co problemów, o tym nic nie wiem, więc w czwartek się wszystko okaże.
14: A do której będziecie grać?
15: Do północy.
14: Mówił pan o nowym utworze, który został wydany ze Sławomirem, a jak wyglądają dalsze plany muzyczne?
15: No po raz pierwszy w historii zespół Classic ma jakieś takie plany, że mamy te piosenki przygotowane do wydania, nawet można powiedzieć nagrane i ja je tam w jakiś sposób szlifuję, dopracowuję. Ale nigdy takiego komfortu nie mieliśmy. Zawsze te piosenki powstają, nagrywamy je, no i dobra, no wtedy robimy teledysk. A tutaj mieliśmy taki wybór, że zastanawialiśmy się, od którego utworu zacząć w tym roku, którą pierwszą piosenkę opublikować. Więc za chwilę będzie druga piosenka. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale też ten teledysk będzie taki wyjątkowy, bo z duetu ze Sławomirem to była cała taka ekipa filmowa, która... To był zupełnie inny sposób kręcenia jak dotychczasowych teledysków. Cały dzień na planie od godziny 9 do godziny 23. Cały sprzęt, który tam był, to był też taki stricte filmowy, bo to był tak zwany ostrzyciel, który to nie jest osoba, która tam gdzieś niesie kamerę i, prawda, i nagrywa i przez oko, przez jak gdyby samo reguluje ostrość, tylko to są tak zwane ostrzyciele, który tam, że facet idzie inaczej, patrzy jak gdyby na ujęcia, a druga osoba koordynuje, aby to było ostre zdjęcie. No takich rzeczy tam widać, że to jest taki zupełnie inna technologia nagrywania tego wideoklipu.
14: To kiedy usłyszymy te kolejne utwory? W tym roku jeszcze?
15: W tym roku na pewno usłyszymy jedną piosenkę. Trochę mamy też ten projekt Classic akustyczny, więc kilka takich piosenek. Powrócimy do tych naszych przebojów zagranych akustycznie. Tutaj nam towarzyszy trochę bandu Maryli Rodowicz, trochę zespołu Kombi. To jest taki konglomerat, który gdzieś tam chcemy nagrać. I to jest zabawna historia, bo mamy kilka takich projektów, że teraz na przykład Classic akustycznie. No i mieliśmy w tym roku zagrać koncert zakontraktowany gdzieś tam nad morzem, chyba w lutym. Nie udało nam się tego repertuaru nagrać, tak przygotować na takie granie akustyczne, więc przełożyliśmy go na przyszły rok. Zobaczymy, czy się uda.
14: Trzymamy kciuki. To proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału, o przypomnienie, gdzie i kiedy, o
15: Szanowni Państwo, 27 sierpnia, proszę zapisać sobie, zapamiętać tą datę, to jest 26 wielkie pożegnanie lata w Iłowie na stadionie w Iłowie. To bardzo dumnie brzmi, może jakieś siły, będziemy miał taki wielki stadion z trybunami, ja o tym marzę. Będziemy wspólnie w jakiś sposób żegnać lata, ale z drugiej strony no zawsze w Iłowie jest ta pogoda, więc mam nadzieję, że w tym roku także nam dopisze. Będziemy się świetnie bawić, będziemy mogli coś zjeść, napić, no i wspólnie pobawić się, to jest ważne, bezpiecznie.
14: Start o godzinie?
15: Od godziny 17, od godziny 19 ruszają takie już ta impreza rejestrowana telewizyjnie.
14: Wydarzenie też jest biletowane. Gdzie szukać szczegółów?
15: Szczegółów w mediach społecznościowych. Oczywiście będą też bilety dostępne przed wejściem na stadion.
14: A kilka z nich jest rozdysponowanych w Radiu Sochaczew, także polecamy słuchać audycji. Na pewno jeszcze coś się trafi tutaj z tych biletów.
15: Jak ktoś nie chce płacić, to musi słuchać Radia Sochaczew, wtedy jest szansa wygrania jakiejś wyścióweczki.
14: Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Robert Klat, organizator wielkiego pożegnania lata w Iłowie oraz twórca i wokalista zespołu Klasik.
15: Bardzo dziękuję i zapraszam do zobaczenia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Nie ma tu nic i beze mnie. I Dawid Kwiatkowski, Robert Klatt był gościem przed chwilą Jowity Leszczyńskiej i mówił o wielkim pożegnaniu lata w Iłowie. I tak się składa, że zostawił jeszcze dwie wejściówki na tegoroczną edycję. Będzie to już w sumie 26. edycja. Ja je chętnie rozdam osobie, która odpowie poprawnie na pytanie konkursowe i nie jest laureatem konkursu w Radiu Sochacze przez ostatni miesiąc. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Adam.
0: Adam, pytanie jest następujące. Kto jest głównym wokalistą i założycielem zespołu Jorgus, który pojawi się w Iłowie?
1: Nie wiem.
0: Dzięki za telefon 863-2222. Dajemy szansę kolejnej osobie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu.
0: Jak masz na imię?
2: Halo?
0: Jak masz na imię?
2: Mariusz.
0: Kto jest głównym wokalistą i założycielem zespołu Jorgus?
2: Jorgus? Właśnie zapomniałem, jaką ma na imię.
0: No? A no właśnie, dzięki za telefon 863-2222. Bawimy się dalej. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Hubert.
0: Hubert. Jak nazywa się główny wokalista i założyciel zespołu Jorgus?
3: Jerzy Szuj.
0: Szybko przeczytałeś, udało ci się, gratuluję.
3: Super.
0: Jurek Jorgus, jak mówi sam o sobie, nie rozłączaj się ze mną zaraz poza anteną, dowiesz się, jak możesz odebrać swoje bilety.

0: nic nie pytaje. 4 do 15, za chwilę ponownie Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu i przedstawi mnie wiadomości te lokalne. Będzie też trochę z kraju i ze świata.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: To był imprezowy weekend w naszym regionie. Za nami WSC Festiwal i powiatowy ekopiknik w Campinosie. Rozmawialiśmy z osobami zaangażowanymi w oba przedsięwzięcia. W tym serwisie także o konkursie na najlepszą nalewkę w gminie Sochaczew. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas gminnych dożynek. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Za nami powiatowy ekopiknik w Campinosie. W tym roku mimo WSC Festiwalu odbywającego się tuż za granicą powiatu warszawskiego zachodniego, amatorów tej imprezy nie zabrakło. Na miejscu rozmawialiśmy z wójtem gminy Campinos Piotrem Grzelakiem.
11: Powiatowy ekopiknik w tym roku nie miał łatwej możliwości się pojawienia, ponieważ pogoda pewne figle płatała. Natomiast muszę powiedzieć, że cieszę się, że tutaj wszyscy, którzy tworzyli tą imprezę, stanęli na wysokości zadania. W tym miejscu dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, całej ekipie za to, że właśnie mimo trudności tą imprezę zorganizowali. Oczywiście dziękuję też partnerom wydarzenia i cieszy, że to, że już dużo osób przybyło na tą imprezę, więc mam nadzieję, że dobre wrażenia będą wyniesione.
10: Na miejscu spotkaliśmy też starostę powiatu warszawskiego zachodniego Romualda Reszkę.
12: Mamy tłumy, jest bardzo dużo gości, więc bardzo się cieszę. Ważne jest to, że dopisała pogoda. No wczoraj jeszcze duże wichury, padał deszcz, walczyliśmy z podmokłym terenem, ale dzięki naszym strażakom się udało. Także impreza na pewno zapowiada się bardzo dobrze. Na scenie wystąpią gwiazdy, także cieszę się, że możemy być dzisiaj razem.
10: Na scenie wystąpili zespół Pieśni i Piękni i Młodzi Michał Wiśniewski oraz Warius Manx. Ekopiknik to też rozbudowana strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko i sąsiedzka integracja.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: WSC Festiwal przyciągnął tłumy. Przez 3 dni wydarzenia przez Sochaczewski Amfiteatr przewinęło się ponad 20 wykonawców. To ogrom przygotowań, podkreśla Julia Kuligowska, kierownik referatu kultury i turystyki.
13: Masa ludzi pracuje, żeby tutaj na WSC Festiwalu było wszystko dopięte. Także dzisiaj w roli organizatora tak naprawdę pracujemy cały rok. Zaczynamy już tworzyć te line-upy we wrześniu, październiku. Także cały rok pracujemy i bardzo dużo ludzi tutaj ma wpływ na to, że wygląda to tak, jak wygląda i ma mamy tak fajną tą trzecią edycję w tym roku.
10: 20 września odbędą się dożynki gminy Sochaczew. Już po raz drugi w ich trakcie zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszą domową nalewkę. Do udziału mogą zgłosić się osoby pełnoletnie, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z powiatu sochaczewskiego. Termin upływa 2 września. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy. Szczegóły na Facebooku gminy.
14: Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
15: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
14: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Przebaga chmura, ale tak jak przed chwilą słonko przedziera się i nam tutaj zagląda, od razu robi się lepiej. Ma już nie padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy, 18 stopni na termometrach cały czas, w nocy bez opadów temperatura spadnie do 9 kresek, a wtorek przywita nas słonkiem, które będzie towarzyszyło przez cały dzień i maksymalna temperatura jutro to 22 stopnie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki, tylko w Radiu Sochaczew. Rozpoczynamy 15.
17: Yes! It is not that funny.

0: do słonecznej muzyki jeszcze za chwilę wrócimy. W Radiu Sochaczew tymczasem przypomnienie, że dziś 24 dzień sierpnia, poniedziałek, do Bartłomieja, Bartosza i Jerzego idziemy na imieniny. Panowie, kłaniamy się nisko, życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. Nie zapominamy też o tych, którzy obchodzą dziś swoje urodziny. W świętach nietypowych mamy dzień Windowsa, to coś dla informatyków. Natomiast w przysłowiach czytamy, że Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje. Bartłomieja świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje. Czyli co? Czyli będzie słonecznie, ciepło, przyjemnie, z takimi delikatnymi, przelotnymi opadami deszczu. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
13: Reklama.

0: 23 do 16 na zegarach, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Od Gawłowskiej po Warszawską za tory nawet kolejki wąskotorowej. Tutaj tłoczno też już na Traugutta, lewoskręt jest mocno oblegany i na Alei 600-lecia. Przypominamy o zamkniętym czasowo odcinku ulicy Kochanowskiego. Więcej samochodów na skrzyżowaniu Trojanowskiej, Staszica i Alei 600-lecia. Jeżeli chodzi o obwodnicę w Kuznocinie i przede wszystkim na Żyrardowskiej, w tym momencie jest bardzo, bardzo tłoczno, obojętnie z której strony jedziecie. Dodatkowo, zjeżdżając z wiaduktu w kierunku ronda, musicie też liczyć się z utrudnieniami, bowiem tam jest wymiana nawierzchni, ruch jest wahadłowy, także też trzeba uważać. Do Łowicza czysto, do Żyrardowa czysto, do Skierniewic w Zakrzewie cały czas trwają prace drogowe, tam postoicie, podobnie jak na węźle w Wiskitkach, jadąc od Żyrardowa. Na 92 w Piorunowie już utrudnienia i tak przez centrum Błonia. Kolejne na Podkracie na pewno na wysokości Ołtarzewa. Rzut oka na 580, w Lesznie w miarę na bieżąco, podobnie Bożęcin, Zielonki Wieś, ale na rondzie w Babicach Nowych już zaczyna się tam gromadzić coraz więcej samochodów, obojętnie z której strony jedziecie, ale widać już na pewno to, że rozpoczęły się powroty ze stolicy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
5: Autopromocja.
6: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: 6 do 16 na zegarach. Słodkiego, miłego życia to już za nami, a przed nami między innymi wiadomości, które przygotowuje i przedstawi za chwilę Monika Figut.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i...
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
9: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15.00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
12: Punktualnie 16 w Radiu Sochaczew, to czas najnowszych wiadomości.
13: Ponad 60 interwencji strażaków w powiecie sochaczewskim to bilans weekendowej wichury. Szczegóły już za chwilę. Rekord frekwencji na WSC festiwalu pobity. Z Kolim przyleciał do Sochaczewa śmigłowcem. Za nami ekopiknik w Kampinosie. To piękny przykład współpracy samorządów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Ponad 60 interwencji strażaków w ciągu 2 dni to bilans burzy i silnego wiatru, które przetoczyły się w weekend przez nasz region. Strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych na jezdnie drzew, ale też do zabezpieczenia zerwanych linii energetycznych. W związku

0: związku z wichurą część mieszkańców naszego powiatu została pozbawiona dostępu do prądu.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: W niedzielę zgromadzona w amfiteatrze publiczność pobiła absolutne rekordy frekwencji. Finał w WSC Festiwalu organizowanego przez Urząd Miasta Sochaczew należał do Blachy i Skolima, który do Sochaczewa przybył śmigłowcem. Lądowanie na stadionie miejskim było spektakularne, podobnie jak koncert Króla Latino. WSC Festiwal to także dziesiątki rąk, które dokładają swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu organizacyjnego.
2: Generalnie stres jest do samego końca. Przynajmniej ja tak mam, że raczej mało jem przez te 3 dni. Dopiero na końcu, jak wszystko pozamykamy, zobaczymy, że jest bezpiecznie, wszyscy się rozejdą 3 dnia do domu, wtedy gdzieś ten apetyt wraca. U mnie tak to działa. Chyba największym przeciwnikiem organizacji tak dużego wydarzenia jest rutyna. To bezapelacyjnie muszę Państwu powiedzieć, że nie ma takiej samej imprezy i nie ma takiego samego festiwalu i nie ma podobnych problemów. Cały czas możemy spotkać się z czymś nowym. Trzeba być bardzo czujnym, bo dobra impreza, fajny festiwal to bezpieczny festiwal.
0: Mówił burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Powiatowy ekopiknik w Kampinosie to impreza z wieloletnią tradycją. Za nami kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Powiat Warszawski Zachodni oraz gminę Kampinos. Partnerami wydarzenia są Błonie, Izabelin i Teresin. Na miejscu rozmawialiśmy z Pawłem Wróblewskim, zastępcą wójta gminy Teresin, który podzielił się z nami osobistą ciekawostką.
3: Wiele lat temu pracowałem tutaj w Urzędzie Gminy w Kampinosie i zajmowałem się między innymi organizacją wydarzeń. I tą właśnie imprezę jako piknik przez 4 czy 5 lat organizowałem, więc pamiętam, ile musiałem tutaj się nabiegać, aby ta impreza się odbywała. I tak właśnie dzisiaj trochę sentymentalnie oglądam cały teren. Trochę inaczej niż wtedy, bo nie odbywa się na płycie głównej boiska, ale trochę z boku. Ale jak widać, również świetnie przygotowana.
0: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
1: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: Bartek Staniaszek, zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6,54. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, a olej napędowy 7,59. Niestety patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty. Śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: No jak tam, czy już okrzepliście, czy już te emocje po WSC Festiwalu opadły? No mam wrażenie, że jeszcze nie i że jeszcze długo nie będą opadać, no bo dużo się działo przez te ostatnie kilka dni właśnie w Sochaczewie. Na pewno jeszcze do tego tematu będziemy również wracać, podsumowywać, no i na pewno będziemy jeszcze także emitować rzeczy, których do tej pory nie emitowaliśmy, chociażby wywiady z artystami, tych spodziewajcie się również, tak podpowiem, na Instagramie i na Facebooku Radia Sochaczew. Już za chwilę nasz dzisiejszy hit dnia, bo to jest w końcu właśnie najbardziej muzyczne popołudnie w Sochaczewie okolicach, a to oznacza moc przebojów takich jak ten Huey Lewis, The News, The Power of Love, za chwilę także Baranowski na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia coś dla fanów czarnych koszul. No bo właśnie o tym będzie śpiewała grupa Juanes, La Camisa Negra, czyli czarna koszula właśnie.

0: Punto. Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny. W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncert z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Tu radio słuchacze, filetnie granie. Jak się bawiliście podczas WSC Festiwalu? No to jest pytanie, które będzie się jeszcze powtarzać, ale ja was o to pytam. Możecie dać znać na Instagramie i na Facebooku radio słuchacze. No i odpowiedzieć, który koncert podobał wam się najbardziej, który występ właściwie i jak oceniacie samą imprezę, samo to wydarzenie. Dajcie znać koniecznie. No i fajnie, że nas oznaczacie jako radio słuchacze w waszych filmikach. To możecie dalej robić, jeśli chcecie zobaczyć, żeby filmik z tego, jak się bawicie podczas WSC Festiwalu poleciał dalej w świat, to oznaczajcie nas na Instagramie, na Facebooku, wrzucając wasze relacje z tego, co działo się w miniony weekend w Sochaczewie, a my to w świat dalej puścimy. No i fajnie, że to robicie, nas oznaczając. To jest bardzo miłe. A już za kilka chwil wiadomości dla kierowców, prosto z dróg. Jeśli macie informacje na ten temat, no to możecie również dać nam znać, gdzie widzicie korki utrudnienia. Jeśli takie widzicie, no to dajcie znać słuchaczom Radio Sochaczew, najlepiej dzwoniąc pod numer 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Sprawdźmy, co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. No i tutaj warto wspomnieć o ulicy Traugutta, która w tym momencie korkuje się. I to już od skrzyżowania z 15 sierpnia i Licealną aż do Warszawskiej, zwłaszcza w tym kierunku, no, duży ruch. Spory ruch także na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum, najbardziej no, w okolicach mostu, tam też może się zakorkować. Drobne kłopoty macie, jeśli chcielibyście wyjechać z Gawłowskiej w Płocką, czy jeśli chodzi o obwodnicę miasta. Tutaj na przykład okolice Ronda w Kuznocinie, czy drugiego Ronda, czyli przy ulicy Żyrardowskiej, to są miejsca, przy których zwolnicie na pewno, zanim dalej przejdziecie, czyli zanim przejdziecie rondo, no to w lekkim korku możecie utknąć na przykład na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa. Ale w odwrotnym kierunku już problemów większych nie macie. No, dopiero w okolicach Ronda w Wiskitkach, tam delikatny korek w tym momencie się tworzy. 92 w stronę Warszawy. W tym momencie dopiero generuje utrudnienia gdzieś na wysokości Piorunowa, później w Błoniu, a później to Święcice i Ołtarzew na krzyżówkach. 50 w stronę Wyszogrodu. Jak miniecie Rondo w Różkach Janowie, to właściwie do Wyszogrodu już płynnie powinniście przejechać. 92, jeśli chcielibyście przejechać w stronę Łowicza, to do samego Łowicza to wam się uda bez większych kłopotów tak naprawdę. 705 w stronę Skierniewic. No tutaj Zakrzew, przejazd kolejowy, tam na pewno musicie uważać. Dalej Nowa Sucha i to tymczasowa sygnalizacja i ta przebudowa cały czas aktualna. 705, ale w odwrotnym kierunku, w stronę Brochowa, właściwie większych kłopotów w tym momencie nie generuje.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: szczęście.
1: To Marisa i będzie pięknie w Radiu Sochaczew. A już za 10 minut o 17 będą najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Między innymi o bonie turystycznym na Lubelszczyźnie, bo jesienią właśnie taki wypoczynek w ramach bonu turystycznego chcą zaserwować, proponują. Już za chwilę właśnie o tym, którzy turyści z tego będą mogli skorzystać i jak będzie to wyglądało. Zostańcie z nami koniecznie, aby te informacje posiąść, aby być na bieżąco o 17 najnowsze wiadomości na 94 i 9 FM.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Na letnim graniu do tego czasu Oceana, Endless Summer, a za chwilę także Roxette.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
11: Jest punktualnie 17.
12: Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczyk.
13: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
14: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
13: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
15: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
13: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
12: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
12: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
17: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazów
15: pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi hrubieszowskiej.
12: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
19: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
20: Bartek Staniaszek, czas na sport. Dla Tomasza Malesy był to pierwszy oficjalny mecz w roli pierwszego trenera Orkana. Trzeba przyznać, że nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu. Swój jubileusz świętował Kacper Wróbel, który w Ekstralidze rozegrał już 100 spotkań.
21: Przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
20: Niech ten licznik kręci się dalej. Na trybunach nie zabrakło Macieja Brażuka.
22: Przyznam szczerze, że dziwnie. To doświadczenie też jest rozwijające, budujące. Z tego też można później wyciągnąć jakieś wnioski. Siedziałem dzisiaj na tej trybunie.
21: Ale nie było krzyków, korciło?
22: Korciło. Starałem się trzymać emocje na wodzy. Ciężko było, udało się. Mam nadzieję, że kolejne mecze będzie już troszeczkę łatwiej. Na pewno dzisiaj gardło było zaciśnięte. Tym bardziej, że obserwowaliśmy fajną drużynę, która zaprezentowała kilka przyłożeń.
20: Powiedział były trener Orkana. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przygotował także dwie ważne imprezy związane z festiwalowym weekendem w Sochaczewie. W sobotni poranek mieliśmy WSC Water Splash Challenge, czyli wodne wyzwanie biegowe. Chętni na wodnym torze przeszkód rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Po południu przyszedł czas na zawody rowerowe i na hulajnogach. Do pokonania był pump track w strefie aktywności nad Bzurą. Tu liczył się czas. Wyniki na tusochaczew.pl w zakładce sport. Julia Błaszczyk, medalistką Mistrzostw Świata Kadetek w Ekwadorze i to jest niewątpliwie wiadomość ostatnich dni. Zawodniczka UKS Orkan Judo w piątek nad ranem wywalczyła brązowy medal w kategorii do 44 kg. Najważniejszej imprezy w sportowym kalendarzu. Trenerem Julii jest Maciej Cichocki. Piłka nożna i falstart naszych drużyn w warszawskiej klasie B. Rezerwy Partyzanta Leszno wygrały wczoraj 2-0 z Bzurą Chodaków. Piast Feliksów przegrał z rezerwami Mszczonowianki 0-7, a rezerwy Promyka Nowa Sucha przegrały w sobotę 2-3 z Orionem Cegłów.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
19: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
11: A tymczasem jak się grało Tripsowi w Sochaczewie podczas WSC Festiwalu? No odpowiedź na to pytanie z ust samego artysty możecie zobaczyć, jeśli obserwujecie nas na Instagramie i na Facebooku Radio Sochaczew. Przypominam, tak dla formalności, że warto zostawić obserwacje, bo dużo takich właśnie ciekawych treści tam się pojawia i pojawiać będzie. A w tej godzinie także już za kilka chwil właśnie z Tripsem sobie szerzej na temat WSC Festiwalu i jego występu porozmawiamy. Zostańcie z nami. Letnie granie, czyli moc dobrej muzyki. Na przykład grupa Garcia, Kalimba de Luna, za chwilę Alesso, Mem People, to też w zanadrzu. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Sam Felt, Adidas, Dottery, Trips w numerze Like You Do. No i właśnie, a propos Tripsa, no to w piątek zagościł w Sochaczewie podczas WSC Festiwalu. Kto z was był na jego DJ-skim secie? Kto z was bawił się pod sceną? Dajcie znać koniecznie, jak wam się podobało. Rozmawiałem na miejscu po tym właśnie występie z Tripsem, no i pytałem jego o odczucia a propos tego grania w Sochaczewie. Jak mu się grało? Trips na WSC Festiwalu. Cześć, dzień dobry.
1: No, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór właściwie.
1: Cześć.
0: Jak wrażenia z występu?
1: Nigdy nie widziałem tak kulturalnej młodzieży i skaczącej, pogującej młodzieży jednocześnie.
0: Da się to połączyć, kulturę i pogują?
1: Jak widać, da się, ale naprawdę mnie to zaskoczyło i mówię, kurde, przed chwilą właśnie robiłem sobie fotki z chłopakami i oni w ogóle dziękuję i tacy byli mili, jacyś tacy, no nie wiem, często to właśnie idzie w parze, a tutaj w Sochaczewie można to zrobić.
0: Ale widziałem właśnie, że było takich parę osób, które tą pogo rozkręcały, takich młyniarzy. Jak ty reagujesz ze sceny za DJ-ki, jak widzisz tego typu sytuacje?
1: Ja to robię dla takich momentów i robię to dlatego, żeby ludzie się dobrze bawili. To jest zawsze dla mnie spełnienie. W ogóle w tej branży jestem taką dziwną istotą, bo ja się jaram, jak znajduję na przykład jakieś talenty, albo jaram się, jak zrobię jakiś remix i ludziom się to podoba. I mało właśnie rzeczy ja chcę, a ja jaram się, jak inni to akceptują i lubią. No taki mój archetyp tutaj, w tej marki.
0: Bardzo to, co fan powie, jest dla ciebie istotne, ważne i pewnie
1: tak, no i
0: dużo osób też pisze do ciebie z jakimiś inspiracjami pewnie.
1: Jakby jak ja stoję na scenie, to po to, żeby ci ludzie mieli fajny czas. Wiem, że jest weekend i że idą pewnie w poniedziałek do pracy i mają kilka godzin wolnego w weekend, żeby się rozluźnić, więc dla mnie to jest misją właśnie, żeby zrobić im fajny czas i wtedy czuję sens tego wszystkiego.
0: To był Trips na gorąco po swoim DJ-skim secie. No właśnie, czy wy mieliście dobry czas podczas jego występu? Dajcie znać na Instagramie i na Facebooku Radio Sochaczew.
2: Reklama.
3: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama. Will they?

0: No, klimatu temu kawałkowi to odmówić nie można. Jedna z nowości na antenie Radio Skacze w letnim graniu, czyli Swedish House Mafia, Licky Lee. To jest utwór oparty na kontrastach. Z jednej strony delikatny, pełen nostalgii, a z drugiej strony rozbudowany tą stopniowo narastającą produkcją. No i rzeczywiście zespół Swedish House Mafia znany jest z tej elektroniki, z tej muzyki EDM, a trochę teraz odchodzi na rzecz bardziej takiego filmowego brzmienia, co trochę ten singiel obrazuje. No a Licky Lee to szwedzka wokalistka, która przede wszystkim należy do czołówki tej szwedzkiej sceny, a więc tutaj szwedzka mafia produkcyjna i Licky Lee szwedzka wokalistka. Mam wrażenie, że do tej współpracy powinno dojść lata temu. Ale dobrze, że jest teraz, no bo możemy właśnie grać numer Happiness i So Sad, który przed chwilą. A za moment w letnim graniu na 94.9 FM Motor Talking, Junotas, Pactus czy na przykład Blanka.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: jeden moment. A po tym weekendzie w Sochaczewie można mieć więcej momentów w pamięci. No oprócz WSC Festiwalu to na przykład mecz Orkana Sochaczew na rozpoczęcie tego nowego sezonu Ekstraligi Rugby. No i udany moment. Jak najbardziej w pamięci może długo zostać, no bo Orkan Sochaczew rozbił Lechię Gdańsk. Debiut trenera Tomasza Malesy także mieliśmy. A jak samą sytuację oceniał z boiska Kacper Wróbel?
1: Ta przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty, no i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
2: A jak nowy trener się spisuje?
1: No nowy, stary, no, zastąpił głównego trenera, jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie to szło do przodu.
2: To powiedz mi, jaki będziemy mieć sezon, bo rozumiem, że to jest żadne zaskoczenie. Orkan celuje w czołowe 4 miejsca, no bo to będzie walka o medale. Przypominam, podział na grupy mistrzowską spadkową, potem mecze z rewanżami. Dużo dobrego grania się szykuje, zwłaszcza na wiosnę.
1: Tak jest. Pierwszy cel, dojść do grupy mistrzowskiej. Drugi cel, utrzymać się w strefie medalowej.
2: Czego wam życzyć?
1: Złota.
2: Dziękuję bardzo, życzę złota.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z Kacprem Wróblem, zawodnikiem Orkana, który rozegrał w Ekstralidze setne spotkanie, rozmawiał Bartek Staniaszek. No to w takim razie życzymy tych sukcesów, a o szczegółach piszemy szerzej także na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Z kolei o 18.00 najnowsze porcje wiadomości z kraju i ze świata do tego czasu ATC, Blanka czy Jasiek Piwowarczyk.

0: gdzie.
1: Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
6: Na zegarach 18 w Radiu Sochaczew, to oznacza, że to czas na najnowsze wiadomości.
7: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach, incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
8: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to w tych wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
7: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja Kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
9: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
7: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
10: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
7: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
11: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
7: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też. Od 550 do 850 zł.
1: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Po 18 w Sochaczewie okolicach 19 stopni Celsjusza na plusie. Odczuwalna na poziomie 18 stopni, także bardzo podobna ta realna odczuwalna temperatura. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Powieje z prędkością średnio 20 km na godzinę, a jak już do nas podmucha, to z zachodu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Tu Radio Sochaczew i Letnie Grania. Już za kilka chwil w tej godzinie zajrzymy do kina i zapytamy, co takiego ciekawego można w kinie zobaczyć albo będzie można zobaczyć w najbliższych dniach. Na co warto będzie się wybrać? O tym już za chwilę w audycji Kinożercy w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: bez końca.
1: Co tam słychać w kinie, na co warto się wybrać? Na to pytanie odpowie nam Łukasz Matusiak w audycji Kinożercy, która już teraz.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. I w tej części powiemy sobie o tym, co ci młodsi będą mogli zobaczyć na dużym ekranie. No właśnie, będą te propozycje dla dzieci i tych nieco młodszych, i tych nieco starszych. No i premierowo Pucio kocha zwierzaki. Tym razem obok rodziny Pucia w ważnych rolach wystąpią pies Funio, kot Mimi oraz cała ferajna zwierzaków. Przygotujcie się na mnóstwo śmiechu, wakacyjnych przygód i rodzinnych wzruszeń. U Pucia jak zwykle dużo się dzieje. Spędza wakacje u dziadków na wsi i sadzi swoje pierwsze drzewo, a podczas spacerów w parku rusza z misią na misję ratunkową, by odnaleźć psa sąsiada. Kiedy ich własny, ukochany Funio gorzej się czuje, rodzeństwo robi co w ich mocy, by poprawić mu humor. Wygląda jednak na to, że czas odwiedzić weterynarza. Emocji nie zabraknie również w przedszkolu. Pucio pomoże nowej koleżance Malinie odnaleźć się w grupie i razem z kolegami odkryje, że nie trzeba tańczyć idealnie, liczy się wyobraźnia i radość z bycia razem. Kolejna propozycja to Księga Pustyni i w tym przypadku 14-letnia San wyrusza na Saharę, by odkryć prawdę o chłopcu wychowanym przez strusie. 14-letnia San wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku 2 lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni zostaje cudownie ocalony przez stado strusi. Spędza nimi następne 10 lat, ucząc się jak przetrwać i dorastając z dala od ludzi. Jego najlepszym przyjacielem i towarzyszem zabaw jest Fenek, wielkouchy pustynny lisek. Chłopiec uczy się komunikować ze zwierzętami, a dzika natura staje się jego domem. To opowieść o niezwykłej więzi, która potrafi narodzić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. To z tych nowości, a co wciąż jest grane w kinie Odeon? No to dla tych młodszych to między innymi Psi Patrol i Dinozaury. Polecamy.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer. numer 1113593 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
14: Letnie granie.
15: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
16: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
18: Reklama.

0: Mówiliśmy w Radio Słuchaczy o propozycjach na filmy, które warto się wybrać do kina. Mówiliśmy o tych propozycjach dla nieco młodszych, a teraz dla tych dorosłych. O tym opowie nam Łukasz Matusiak. Halo Łukaszu.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i teraz propozycje z Kina Odeon dla tych starszych, dla dorosłych. Naznaczone. Wyjście z Mrocznego Wymiaru to horror, który można obejrzeć właśnie w Kinie Odeon. Młoda kobieta odkrywa w sobie zdolność przenikania do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze i mroczne istoty. Amelia Eve wciela się w Gemmę, matkę wychowującą córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Gdy zaczyna ścigać ją coś złowrogiego, Gemma uświadamia sobie, że posiada zdolność zmieniającą wszystko. Nie tylko potrafi wejść do innego wymiaru, ale także sprowadzić się stamtąd byty do świata rzeczywistego. Kiedy demony odkrywają jej moc, nasz świat staje się ich placem zabaw. Ale to też gwiazdozbiór psa, jeżeli chodzi o te premiery w kinie Odeon. W postapokaliptycznym świecie wirus niszczy ludzkość. Jednym z ocalałych jest Hick, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. To jest film science fiction w reżyserii Ridleya Scotta, więc to też jest gwarancja dobrego kina. No a jeżeli chodzi o te filmy, które wciąż możecie zobaczyć w kinie Odeon, to Koniec ulicy Dębowej, Wszyscy moi wrogowie, a także Tylko jedna noc.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochacze w ulica Romskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Reklama.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Co tam ciekawego w kinie w najbliższym czasie? O tym już teraz, w ostatniej części dzisiejszej audycji Kinożercy w Radio Sochaczew.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i wracamy z wydarzeniami tymi, których nie można pominąć. André Rieu. Już taki koncert można było usłyszeć 23, usłyszeć i zobaczyć, ale jeszcze 13 i 27 września o godzinie 15 będzie można przeżyć wyjątkowy jubileuszowy koncert André Rieu na wielkim ekranie. 20. retransmisję letniego koncertu z Maastricht, pełną najpiękniejszych walców, marszów, przebojów z musicali, wyjątkowych gości oraz niezapomnianej atmosfery, która co roku przyciąga tysiące miłośników muzyki z całego świata. Także gorąco Wam polecamy. To też 25. rocznica już Harry'ego Pottera, a konkretnie części Kamień Filozoficzny, więc też z tej okazji ten film będzie można zobaczyć w kinie Odeon i od 28 sierpnia, idealnie na zakończenie wakacji, no to Terminator 2 Dzień Sądu, to z kolei z okazji 35. rocznicy, no bo właśnie ta także przypada w tym roku i będzie można ten film Jamesa Camerona zobaczyć na wielkim ekranie, wybrać się na niego do kina Odeon. Polecamy, zapraszamy, a kolejna audycja Kinożercy już za tydzień.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon, Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: No to słuchajcie, to już teraz wiecie, po co iść do kina, co oglądać w najbliższym czasie. Już za 9 minut będzie 19, a wtedy także najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. o wysokich temperaturach, bo słuchajcie, jak się okazuje, według synoptyków, te wysokie temperatury jeszcze powrócą. Kiedy to się wydarzy i na jak długo, no o tym Wam powiemy już za kilka chwil w najnowszym serwisie. Dlatego warto zostać z nami, żeby wiedzieć, kiedy jeszcze na przykład można będzie bukować swój czas na jakieś opalanie, na jakieś wygrzewanie, no bo jeszcze taki moment ma nastąpić. Kylie Minogue, I Believe in You, już teraz muzycznie przed 19, za chwilę także Nio i jego Closer.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Zbliża się 19, posłuchajmy, co słychać w kraju i na świecie.
5: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
6: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
5: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok, tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
7: No w naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, co czy ma turystyczne.
8: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
9: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
5: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
10: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
5: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
11: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
12: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
11: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
12: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
11: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, np. wzroście temperatury czy zasolenia wody.
5: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
4: Letnie granie w Radiu Sochaczew, czyli poniedziałkowy wieczór. Z najlepszą muzyką, no bo jak słyszeliśmy, jeszcze te temperatury ciepłe mają powrócić, a więc to lato jeszcze o sobie przypomni. Ewa Farna, na ostrzu, na początek 19, Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: w letnim graniu w Radiu Słuchaczy. Właśnie takie numery lubimy. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bass Comp. To jest numer, który po prostu brzmi jak lato. Think About Us, 19 minut po 19. No a jeśli chodzi o samego Fodera, chodzi, to jest australijski DJ, który, mam wrażenie, z takimi hitami bardzo mocno pracuje na to, żeby zostać takim letnim, wakacyjnym DJ-em, producentem muzycznym. Zresztą ksywa Sony to prawie jak Sunny, prawie jak Słonecznia, więc wszystko się zgadza. A w tym numerze na wokalu Poppy Bass Comp razem z D.O.D. połączone siły. No i to jest numer, który musiał czekać na swoją szansę wiele, wiele miesięcy. On na początku leżał w szufladzie, tak go poprawiali, aż w końcu w tym roku wyszedł i mam wrażenie, że wyszedł całkiem nieźle. Za chwilę Patryk Skoczyński, za moment Kaigo, Sanach, a za kilka chwil także Ina w Radiu Sahacza. Z kolei ja na przykład czekam na wasze wrażenia z WSC Festiwalu. Tymi dzielcie się na naszym Instagramie i Facebooku.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: drugiej stronie.
1: W Stanach, najlepszy dzień w życiu w Radiu Sochaczew. A propos tego stadionu, o którym śpiewała, no to właśnie Sanach szykuje się do swojego czwartego i prawdopodobnie, chociaż no, różnie może być, ale prawdopodobnie ostatniego występu na PGE Narodowym już właściwie za kilka dni, no bo 4 września wystąpi w tym największym obiekcie właśnie tego typu, no i będzie to kolejne na polskiej scenie szeroko komentowane wydarzenie. Jestem ciekawy, czy ktoś z was wybiera się właśnie 4 września na występ solowy Sanach. Jeśli tak, to możecie dać nam znać, jakie macie oczekiwania względem tego występu. Być może to dla was również może być najlepszy dzień w życiu.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Letnie granie w Radio Sochaczew oznacza granie najbardziej wakacyjnych letnich kawałków. I od jakiegoś czasu mam wrażenie, że do tej listy zdecydowanie zalicza się ten numer. Ina, Jami już teraz na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest ośrodek szkolenia kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Cleo na 10 minut przed 20. A punktualnie o tej godzinie najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew, a w nich m.in. o tysiącach piorunów dla polskiego wojska, no bo została już podpisana umowa.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Także już za kilka chwil wszelkie szczegóły na ten temat. Ale do 20 pośpiewa nam jeszcze na przykład Harry Styles.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
5: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
6: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
5: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
5: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
8: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
9: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
5: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
13: Bartek Staniaszek, czas na sport. Dla Tomasza Malesy był to pierwszy oficjalny mecz w roli pierwszego trenera Orkana. Trzeba przyznać, że nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu. Swój jubileusz świętował Kasper Wróbel, który w Ekstralidze rozegrał już 100 spotkań.
14: Przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
13: Niech ten licznik kręci się dalej. Na trybunach nie zabrakło Macieja Brażuka.
15: Przyznam szczerze, że dziwnie. To doświadczenie też jest rozwijające, budujące. Z tego też można później wyciągnąć jakieś wnioski. Siedziałem dzisiaj na tej trybunie.
13: Ale nie było krzyków, korciło?
15: Korciło. Starałem się trzymać emocje na wodzy. Ciężko było, udało się. Mam nadzieję, że kolejne mecze będzie już troszeczkę łatwiej. Na pewno dzisiaj gardło było zaciśnięte. Tym bardziej, że obserwowaliśmy fajną drużynę, która zaprezentowała kilka przyłożeń.
13: Powiedział były trener Orkana. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przygotował także dwie ważne imprezy związane z festiwalowym weekendem w Sochaczewie. W sobotni poranek mieliśmy WSC Water Splash Challenge, czyli wodne wyzwanie biegowe. Chętni na wodnym torze przeszkód rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Popołudniem przyszedł czas na zawody rowerowe i na hulajnogach. Do pokonania był pump track w strefie aktywności nad Bzurą. Tu liczył się czas. Wyniki na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Julia Błaszczyk, medalistką Mistrzostw Świata Kadetek w Ekwadorze i to jest niewątpliwie wiadomość ostatnich dni. Zawodniczka UKS Orkan Judo w piątek nad ranem wywalczyła brązowy medal w kategorii do 44 kg. Najważniejszej imprezy w sportowym kalendarzu. Trenerem Julii jest Maciej Cichocki. Piłka nożna i falstart naszych drużyn w warszawskiej klasie B. Rezerwy Partyzanta Leszno wygrały wczoraj 2-0 z Bzurą Chodaków. Piast Feliksów przegrał z rezerwami Mszczonowianki 0-7, a rezerwy Promyka Nowa Sucha przegrały w sobotę 2-3 z Orionem Cegłów.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: W godzinę 20 w letnim graniu w Radiu Sochaczew wchodzimy razem z Cibulem Never Go Away. Ten klasyk na początek tej godziny. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Jak wam się podobało na WSC Festiwalu w ten weekend w Sochaczewie? Cały czas czekamy na wasze opinie, wasze wrażenia właśnie z tej trzydniowej imprezy, a może któryś koncert najbardziej zapadł wam w pamięć, któryś występ właściwie, no to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych Radia Sochacze, wpiszcie do nas w wiadomościach prywatnych na Facebooku i Instagramie.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Jedną z absolutnie największych gwiazd, które odwiedziły słuchacze w miniony weekend, był Trips, no, który zagrał w piątek wieczorem. Po koncercie pytaliśmy go o jego wrażenia właśnie z tego występu w Sochaczewie. Co mówił, jakie spostrzeżenia po właśnie WSC Festiwalu zostawił. O tym, kto z was nie widział, przeczytacie, obejrzycie materiał, rolkę na Instagramie i Facebooku Radia Sochaczew. Wchodźcie koniecznie i sprawdzajcie.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklam.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?